żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej stworzyli trójwymiarowy model kopca Kościuszki. Badania wykazały, że fragmenty budowli osuwają się nawet o 20 cm rocznie.
2: Pilecka Elżbieta, kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
3: Pani profesor, państwo przeprowadzili pierwsze chyba zakrojone na tak szeroką skalę badania sejsmiczne kopca Kościuszki. No i co wynika z tych badań, to może zaczniemy od tego, jakie wnioski, a później przejdziemy do szczegółów.
2: Jeśli chodzi o kopiec, to były to nie tylko badania sejsmiczne, ale tak samo przeprowadziliśmy badania skanerem laserowym, które wykazały nam, że kopiec Kościuszki niestety się osuwa. Osuwisko jest w jedną stronę o większych przemieszczeniach, więc to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji kopca.
3: Jak szybko się osuwa ten kopiec, albo o ile, bo tutaj nie wiem, czy to w centymetrach liczymy, czy na przykład, nie wiem, w miesiącach albo latach?
2: No, chodzi o to, że mierzymy to, skala jest w metrach, ale kopiec osuwa się w centymetrach. To są, oczywiście mamy zakres czasowy, jeśli chodzi o rok, to będzie też w centymetrach, ale tutaj, jeśli chodzi o dziesięciolecia, bo były badania tak samo przeprowadzone w odstępie 10 lat, więc generalnie to już są dziesiątki centymetrów w niektórych miejscach i dlatego jest to bardzo niebezpieczne.
3: To w takim razie przechodzimy do tych wyników. Co nam mówią?
2: Mówią nam o tym, gdzie w kopcu są strefy rozluźnień i gdzie należałoby zagęścić na przykład ten kopiec, czyli inaczej mówiąc kolokwialnie wzmocnić cementem, prawda, i tak dalej.
3: W jaki sposób można właśnie wzmocnić kopiec Kościuszki? Czy trzeba w cudzysłowie i w dużym uproszczeniu wykopać jakąś dziurę i zalać betonem albo wsypać gruz albo inny taki materiał, który usztywniłby tę strukturę kopca?
2: No nie, to jest zbyt ryzykowne wykopać dziurę w kopcu, ale jeśli chodzi o w tej chwili metody wzmacniania, mamy bardzo rozwiniętą już ich zakres i możliwości. Są to na przykład tak zwane zaszczyki. Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, właśnie warstwę tego materiału, który jest, a jest to w szczególności pył niestety, czyli pył z cementem, tak? Więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
3: Powiedziała pani profesor, że w ciągu dekady to są dziesiątki centymetrów. W ciągu roku to ile tak wychodzi średnio, to osuwanie się kopca?
2: To jest około 2 do 5 centymetrów.
3: To jest chyba dużo, 2-5 centymetrów.
2: To jest dużo, jak na taką konstrukcję, więc generalnie to kopiec w tej chwili będziemy się zastanawiać, jak dalej go ratować, ponieważ to jest zabytek, to jest po pierwsze, to jest wartość historyczna dla Polski i równocześnie niestety geotechnicznie osuwisko.
3: Czy to ratowanie kopca to jest taka czerwona lampka, kogut gdzieś tam nam mrugający, czy wyjąca już bardzo głośno syrena alarmowa i te działania trzeba podjąć niezwłocznie i natychmiast?
2: Wydaje mi się, że to jest na razie czerwona lampka, ale jak będą duże deszcze, nie daj Boże, to wtedy już będzie kogut i syrena.
3: Jak przeprowadza się takie badania? Bo tu rozumiem, gdzieś technika nam wkracza bardzo zaawansowana, bo tu i lasery, i właśnie pewnie jakieś, nie wiem, sejsmografy to nie, bo to badamy wstrząsy, ale pewnie jakieś takie inne aparaty.
2: Tak, tak, więc tutaj dopomogła nam firma GoPartner, która tu będzie też przedstawiać swoje wyniki. Skonstruowali specjalną maszynę, żeby po prostu kolokwialnie rzecz biorąc, mówiąc, nie rozwalić tego kopca, prawda? I to było wygenerowanie drgań, które były rejestrowane akcelerometrami, przepraszam. Oczywiście, jeśli chodzi o skanowanie, to jest skaner naziemny, który mamy na wyposażeniu katedry. I robiliśmy te badania w 3D oczywiście oraz modelowanie, jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, ale jesteśmy tutaj specjalistami od modelowania numerycznego, więc generalnie robimy to też w 3D, modelowanie numeryczne i ono nam przewiduje, co może się stać. To jest bardzo ważne.
3: Czyli cudzysłowie i w uproszczeniu takie modelowanie plus ten obraz 3D kopca Kościuszki dają nam znać o tym, tak, o tu jest gdzieś tam luźniej, tej ziemi brakuje, tu jest nieco więcej tej ziemi i kopiec jest bezpieczny.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na dodatek modelowania numeryczne możemy po prostu symulować, na przykład nawadniając już teoretycznie te warstwy kopca i wtedy widzimy, co się dzieje właśnie, w którym miejscu jest najbardziej niebezpiecznie.
3: Jak długo trwały te badania i kto był w nie zaangażowany? Bo tu chyba rozumiem też Państwo zaprzęgli do pracy studentów.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o takie badania, to były one realizowane już od 10 lat, prawda? Ale w tym roku mieliśmy tak zwany Future Lab, który zostaje przyznawany uczelni. W szczególności to są na badania dla studentów, tak? I studenci byli bardzo zaangażowani w te badania i dlatego tak już poszliśmy do przodu w tym roku, prawda? I chcemy dalej kontynuować to.
3: To pierwsze tego typu tak kompleksowe badania, czy wcześniej Państwo też posiłkowali się i takimi urządzeniami i taką metodą badań?
2: Nie, z naszej strony to pierwsze tego typu badania.
3: I co następny kopiec, który? Wandy, Kraka? Wydaje się, że kopiec Wandy chyba wymaga pilniejszej interwencji. On nigdy nie był ani rozkopywany, ani badany. No i podobno tam sytuacja geologiczna jest zła.
2: No, zobaczymy. Może rzeczywiście będziemy musieli Kraków zeskanować i prześwietlić te kopce raczej.
3: Ale mają Państwo już jakiś obiekt na celowniku, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie. Na razie skupiamy się na kopcu. Jest tutaj ze mną prezes tak samo kopca Kościuszki i dyrekcja. I zarząd kopca też jest zainteresowany, żeby po prostu dalej kontynuować te badania.
4: Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, ustanawiany komitet 1820.
3: Panie prezesie, niepokojące dość wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Krakowską. Kopiec się osuwa od 2 do 5 centymetrów rocznie. W ciągu dekady to dziesiątki centymetrów. No jest chyba się nad czym zastanawiać i mamy powód do zmartwienia.
4: Oczywiście, że jest powód do zastanowień, to na pewno. I proszę zauważyć, że Komitet Kopca Kościuszki jest świadomy, że to jest obiekt bardzo nietypowy, budowany w pewnej szczególnej konfiguracji. I stąd Tadeusz Kościuszko nas łączy, Politechnikę i oczywiście kopiec i komitet. W związku z tym dla mnie osobiście nie ma lepszego podmiotu jako partnera niż Politechnika Krakowska, która chce się zaangażować w te kwestie, młodzież chce się zaangażować również, no a Komitet Kopca Kościuszki, który uczynił z tego miejsca, sądzę, że dobre miejsce kontaktów społecznych, też pamiętając o tym, co się wydarzyło jednak nie aż tak dawno, chciałby, żeby zadbać o to, aby no, nie tylko monitorować, ale no, zapobiegać, na ile to będzie możliwe, bo obiekt jest nietypowy.
3: No to kiedy w takim razie podejmą Państwo jakieś działania zmierzające do zabezpieczenia kopca Kościuszki przed tym osuwaniem, osiadaniem? Powiedziała Pani Profesor, że jedną z metod są jakieś takie zastrzyki, na przykład z betonu. To kiedy w takim razie weźmiemy wielką strzykawę, gruchę i będziemy lać ten beton do kopca albo, nie wiem, gruz gdzieś tam instalować wewnątrz, żeby go wzmocnić?
4: Chciałbym, żeby pewne działania były podejmowane natychmiast, ale oczywiście po pierwsze fachowcy, czyli Politechnika, pomysły, dokumentacja. Po drugie, procedury. Tutaj bardzo liczymy na przyjazne, odpowiedzialne, szybkie podejście właściwych władz samorządowych i rządowych. A jednocześnie oczywiście to, co jest możliwe, to działamy na bieżąco, monitorując, uzupełniając. Czyli co do daty, żeby konkretnie odpowiedzieć, nie jestem w stanie stwierdzić kiedy, ale od razu będziemy podejmować działania, tak jak zaczęliśmy współpracować w celu najpierw zdiagnozowania stanu, czyli tak jak to Politechnika określi, etapowo będziemy te działania podejmować. Oczywiście miejmy świadomość, że to nie jest też tak, że kopiec miałby się już zaraz osunąć. Sam pan powiedział, 5 centymetrów. Natomiast nie należy tego bagatelizować. Stąd jako prezes nowy, 12, podjąłem decyzję, żeby podjąć bliższą współpracę z Politechniką, no i zdiagnozować i wykonywać działania. Chciałbym podkreślić jeszcze bardzo ważną rzecz. Młodzi ludzie z Politechniki. Oni są autorami różnych pomysłów pod nadzorem. To też jest piękna sztafeta pokoleń.
3: Pytanie, czy możemy szacować koszty zabezpieczenia tego kopca przed osuwaniem, czy nie, i czy państwo będą starali się o jakieś dofinansowanie z zewnątrz, nie wiem, ze skosku, gdzieś od władz centralnych, czy od samorządu?
4: Komitet Kopca Kościuszki od pewnego okresu, odkąd jestem wiceprezesem, wtedy był prezesem pan profesor Rokosz, podejmowaliśmy działania i pozyskiwali określone środki finansowe na unowocześnianie i na całą infrastrukturę. W związku z tym część będzie naszych środków zgromadzonych, no a o część będziemy się starać. To jest pytanie, jakie będą to koszty. A to muszą zdiagnozować fachowcy. Politechnika Krakowska.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Hulajnogą nie pohulasz. W życie wchodzi porozumienie Warszawy z operatorami systemów hulajnóg elektrycznych. Ma ograniczyć szaleństwa ich użytkowników. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Warszawa porządkuje zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych na wynajem. To oczywiście efekt nowego porozumienia, które jako Zarząd Dróg Miejskich podpisaliśmy z operatorami, czyli firmami Bolt, Dot i Lime. Te porozumienie ma oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie chaosu w przestrzeni publicznej. Najważniejsze zmiany? Przede wszystkim rozszerzamy strefy z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę oraz wprowadzamy miejsca, w których hulajnogi nie mogą się poruszać ani parkować. Dodatkowo uszczelniamy zasady parkowania. Sprzętu nie będzie można zostawiać w sposób sprzeczny z przepisami, na przykład na mostach, w tunelach czy w parkach objętych zakazem. Te zmiany już obowiązują, weszły w życie wraz z podpisaniem porozumienia, choć część elementów, jak na przykład ogólnopolski obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 roku życia, zacznie obowiązywać od 3 czerwca. Jeżeli chodzi o strefy z ograniczeniami prędkości, dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych, to m.in. krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwary Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę. W tych lokalizacjach hulajnogi zwalniają automatycznie. Operatorzy wykorzystują do tego systemy GPS, więc użytkownik nie musi pilnować prędkości ręcznie. Są też miejsca, które są całkowicie wyłączone z ruchu hulajnóg. To m.in. Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie, a także nowe lokalizacje, które weszły wraz z tym nowym porozumieniem, czyli Park Sobińskiego i Lasek na Kole. W tych obszarach hulajnogi po prostu nie będą działać. Nowe porozumienie wprowadza też realną kontrolę parkowania. Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych, więc nie da się zostawić hulajnóg gdziekolwiek. Jeżeli zasady nie będą przestrzegane, operatorzy zapłacą kary umowne zarówno za nieprawidłowe parkowanie, jak i za brak reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Dodatkowo w przypadku łamania przepisów mogą być nakładane mandaty na użytkowników, na przykład za niewłaściwe korzystanie ze sprzętu. Krótko mówiąc, chodzi o jedno, żeby hulajnogi były wygodnym środkiem transportu, ale nie utrudniały życia pieszym.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
0: Cała prawda. Antyradia.
7: Magda Mleczko, zapraszam. Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad Rzeka.
8: Tak, jest to Wywiad Rzeka.
7: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
8: Czyli
7: Ze świętochłowickich Lipin.
8: Dziołcha, nasza Dziołcha.
7: Nasza Dziołcha, ja. Nie? Miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
8: Ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. Że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać, czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi. I że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie. Więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład soduwy.
7: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
8: Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji...
7: W Sejmie,
8: w Parlamencie Europejskim.
7: W Warszawie.
8: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest wybitna aktorka w wybitnej kreacji. Tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest Dziołcha od nas.
7: Od nas.
8: A ja mogę powiedzieć, że to
7: czyli
8: jest Dziołcha.
7: Czyli z Familoka na deski teatru.
8: Ode mnie ze Świonów.
7: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
8: Jest Boska.
7: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach. Patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
8: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po Śląsku. I to jest też książka, która...
7: Cięcia Dynemarku.
8: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
7: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
8: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy, każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. To mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że tak jak powiedziałaś, byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to co im zarzucano albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
7: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
8: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony stanął przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
7: rozeznane
8: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
7: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
8: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny Niebieskie, o kibolach. Mhm. Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata itd., itd. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
7: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
8: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice ukłonęły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu, no i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa, no więc jest tych spraw, myślę, że no bo ta książka jest gruba, ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać. Bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak? Że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał. A potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł adwokat diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
0: Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Anty Radio to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Na swoje pasje i zainteresowania nie żałujemy pieniędzy. Na swoje hobby Polacy wydają co miesiąc i to niekoniecznie drobne kwoty. O szczegółach Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
2: Hobby to dla wielu z nas co naturalne, ważna odskocznia od codziennej rutyny. Jak wynika z naszego badania, Polaków portfel własny na tropie marzeń, niemal co trzeci ankietowany przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty. Najczęściej traktujemy to jako comiesięczne koszty i pokrywamy je z bieżącej pensji. Gdy już zapada decyzja o uzupełnieniu sprzętu czy akcesoriów, często korzystamy z sieci. 43% Polaków kupuje tak wszystkie lub większość produktów. Ten trend jest najbardziej wyraźny u 30-latków, bo aż 65% z nich wybiera kanały online. Internet stanowi naturalne środowisko dla osób, które poszukują specjalistycznego sprzętu czy materiałów, których może brakować w stacjonarnej ofercie handlowej. Co drugi z nas kupuje online przede wszystkim dlatego, że jest to wygodne i nie zajmuje dużo czasu. Ważnym powodem jest także możliwość łatwego porównania cen i znajdowania promocji oraz szerszy wybór produktów. Co dziesiątą osobę przekonuje natomiast dostępność w internecie elastycznych metod płatności.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Zabawa bezpieczniejsza. Katowice naprawią i wyremontują 21 placów zabaw. Miasto przeznaczy na to 1 000 000 zł. Ratusz Michał Mendala.
4: Tak, dokładnie 21 placów zabaw, które znajdują się pod opieką Zakładu Zieleni Miejskiej katowickiego, czyli praktycznie prawie 1/3 tych wszystkich tego typu obiektów, które ma pod swoją opieką nasz katowicki ZZM. To jest efekt corocznych przeglądów. Zawsze, kiedy przychodzi wiosna, pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej dokonują takiej inspekcji wszystkich tych miejsc, gdzie dzieci miałyby się bawić, po to, aby zweryfikować, czy nie ma potrzeby naprawy bądź wymiany poszczególnych urządzeń. No i rzeczywiście te prace wskazały, że 21 placów można byłoby dostosować do tych bieżących wymogów, tak aby dzieci mogły bawić się przede wszystkim bezpiecznie. Dzięki środkom, jakie Zakład Zieleni Miejskiej miał zabezpieczone na ten

0: cel również te place zabaw, które jeszcze nie wymagały takiej natychmiastowej naprawy, będziemy modernizować tak, aby te urządzenia były jak najnowocześniejsze, jak najnowsze, tak aby mogły służyć przez kolejne lata również kolejnym pokoleniom młodych katowiczan. I rzeczywiście wytypowano 21 takich placów zabaw. Dzięki temu między innymi w parku Bolina pojawi się huśtawka trójramienna. Ona zastąpi stare urządzenie tego typu. W parku Olimpijczyków, a więc w Szopienicach, wymienione będą uszkodzone elementy zabawowe. Tak zwanej fabryki wody przy placu zabaw przy ulicy Nowowiejskiego pojawi się nowe urządzenie wielofunkcyjne. W parku Kościuszki, gdzie mamy tak na dobrą sprawę dwa place zabaw, jeden z nich, Dzieciniec, został w ubiegłym roku kompleksowo zmodernizowany, a drugi plac zabaw, tak zwany drewniany, przejdzie częściową modernizację. Tutaj będzie wymiana domku Maluszka, a więc takiego urządzenia, z którego ci najmłodsi katowiczanie chętnie korzystają. Plac zabaw na placu Andrzeja będzie miał odnowione ogrodzenie. Tutaj także pojawi się huśtawka z podwójnymi siedziskami kubełkowymi, a więc takimi, które pozwalają na korzystanie z tego urządzenia również dzieciom z niepełnosprawnościami. Pojawi się karuzela metalowa, urządzenie linarium, podobnie zresztą jak przy ulicy Bielskiej, zostanie wymienione na nowe. To są fajne urządzenia, które sprawiają, że mogą się z nich bawić dzieci w różnym wieku. Od tych najmłodszych również do tych starszych, bo te starsze dzieci, które są nieco bardziej mobilne, po prostu mogą wchodzić na wyższe wysokości i z tych urządzeń korzystać. Oczywiście oprócz placów zabaw będą przechodziły modernizacje również strefy fitness, a więc takie przestrzenie, gdzie bawią się może i dorośli. I tutaj jeżeli chodzi chociażby o siłownię plenerową, która znajduje się przy Rolkostradzie w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów, tam jedno z takich urządzeń również zostanie wymienione. Wszystko po to, aby i ci mali, i więksi katowiczanie mogli spędzać czas aktywnie w bezpiecznych warunkach.
1: Kiedy ruszą te prace i czy te place zabaw będą odnowione jeszcze przed tegorocznymi wakacjami?
0: Raczej przed tegorocznymi wakacjami nie zdążymy wszystkich tych placów zabaw wyremontować. Tutaj Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił oczywiście przetarg, aby te wszystkie prace modernizacyjne zrealizować. Wpłynęło 5 ofert. Cieszymy się, że dwie z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie na ten cel, który opiewał na 1 000 000 zł. Te dwie oferty są bardzo bliskie tej kwocie, jaką mieliśmy zaplanowaną. Tańsza oferta na 959 tysięcy złotych i nieco droższa na 996 tysięcy złotych. Od momentu podpisania umowy z wykonawcą ten będzie miał 7 miesięcy na zakończenie wszystkich prac, natomiast sukcesywnie oczywiście, jak prace będą prowadzone na poszczególnych placach zabaw, te będą od razu udostępniane mieszkańcom.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Krakowski Alarm Smogowy stworzył platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską.
4: Filip Jarnakowski, Polski Alarm Smogowy.
5: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej, co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
4: Można na to powiedzieć aplikacja, można na to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
5: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
4: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad półtorej minuty, czasami dwie minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
5: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
4: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
5: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
4: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
5: Jeszcze jakieś kolejne przykłady? Podczas prezentacji kilka z nich podaliście.
4: Tak, no to też jest kwestia jeśli ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
5: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet niecały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
4: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no, ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
5: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
4: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
5: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
4: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując od komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
5: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
4: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać się w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
5: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
4: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
5: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
4: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo, jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
5: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
4: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
5: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
4: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
5: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
4: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania, a jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
5: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku, czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O,
4: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja, możemy im pokazać takie problemy, wiemy też do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie a takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
5: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
4: Myślę, że Alarm Smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując ten ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
5: Krakowa dla Antyradia, Kuba Kusy.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
6: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
1: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
6: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
1: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
6: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
1: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
6: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
1: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
6: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
1: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
6: Tak, taki mamy plan.
1: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
6: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
7: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
1: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
7: No mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie tu wszystko all inclusive.
1: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym. Dlaczego to jest dla nich takie fajne?
7: No jest to na pewno odskocznia od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
1: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
7: Oczywiście. Mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
1: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
7: Na pewno, niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
1: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
7: Myślę, że tak, i miseczki z palemkami, ze świeżą zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
1: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł. Rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
7: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
1: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
7: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
1: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Duże miasto to większe wydatki, ale też wyższe pensje. Rankomat.pl przyjrzał się temu, gdzie najwięcej zostaje w portfelu po opłaceniu wynajmu mieszkania. O szczegółach Jarosław Sadowski.
8: Młodzi ludzie często przenoszą się z małych miejscowości do dużych miast, co nie jest efektem tylko i wyłącznie lepszych możliwości rozwoju kariery, czy też nauki, czy po prostu stylu życia. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że często za takim wyborem stoi po prostu matematyka. Choć w dużych miastach koszt najmu mieszkania jest wyższy, to pensje są na tyle wyższe, że w zupełności rekompensują ten wyższy koszt najmu mieszkania i właściwie po uwzględnieniu właśnie tych dochodów i kosztów najmu okazuje się, że w dużych miastach na życie po opłaceniu kosztu najmu zostaje im po prostu więcej pieniędzy. Dla przykładu w Warszawie przeciętne wynagrodzenie netto, rozumiane jako mediana, to 7407 zł. Jeżeli weźmiemy parę, która zarabia po przeciętnym wynagrodzeniu, no to oni mają dochód na poziomie 14 815 zł. Z kolei, jeżeli w Warszawie najmują 40-metrowe mieszkanie, to właśnie za najem płacą 3158 zł. Więc w sumie po opłaceniu mieszkania na życie zostaje im 11 657 zł. W innych dużych miastach, porównaliśmy to dla 17 największych miast, no to okazuje się, że właśnie w tych największych miastach na życie zostanie takiej przykładowej parze najwięcej. Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych. Z kolei na drugim biegunie mamy Częstochowę. W Częstochowie najem jest dużo tańszy niż w Warszawie. Kosztuje takie samo mieszkanie 1623 zł miesięcznie, no ale dochód również jest mniejszy. Dochód naszej przykładowej pary to 10 527 zł, więc na życie pozostaje im 8 904 zł. To oznacza, że właściwie jeżeli porównamy sobie te różnice, to przeprowadzka z Częstochowy do Warszawy w skali roku, jak uwzględnimy te różnice, to się okazuje, że zaoszczędzamy 33 tysiące złotych. Oczywiście można tutaj argumentować, że w dużych miastach koszty życia są wyższe, ale tak naprawdę największa różnica to jest właśnie mieszkanie, które tutaj w tym wyliczeniu zostało już uwzględnione. Wiele kosztów jest właściwie na takim samym albo zbliżonym poziomie, jeżeli chodzi o żywność, paliwo, dostęp do telefonii czy internetu. Tego rodzaju wydatki są bardzo zbliżone. Faktycznie są dwa rodzaje wydatków, gdzie mamy spore różnice. Po pierwsze to są usługi, czyli na przykład fryzjer, kosmetyczka i tak dalej, a po drugie rozrywka, czyli na przykład wyjście do kina, zajęcia sportowe czy wyjście do restauracji, ale w tych dwóch przypadkach właściwie młodzi nauczyli się optymalizować takie wydatki, czyli ich unikać albo zastępować w inny sposób i dzięki temu są w stanie właśnie tą korzyść z przenosin do dużego miasta zachować, pomimo tego, że w niektórych właśnie przypadkach te różnice w cenach rzeczywiście występują. Więc te przenosiny też w dużej mierze mogą właśnie wynikać z tych różnic finansowych, czyli po prostu przeprowadzka do dużego miasta często się opłaca. Warto jeszcze wspomnieć o sytuacji na rynku najmu. W kwietniu przyrosła zauważalnie liczba ogłoszeń. W 17 badanych przez nas miastach ta liczba unikalnych ogłoszeń, czyli po usunięciu duplikatów, to 29 tysięcy nowo dodanych ogłoszeń i to oznacza wzrost aż o 21% w porównaniu do poziomu sprzed roku. Z kolei pula wszystkich ogłoszeń dostępnych wyniosła 58 tysięcy, co oznacza wzrost o 11% rok do roku. Oczywiście więcej ogłoszeń to dobra informacja dla osób, które szukają mieszkania na wynajem, ale też warto wspomnieć o tym, że to też jest z jednej strony większy wybór, ale z drugiej strony też łatwiej negocjować atrakcyjną stawkę najmu, bo w ogłoszeniach te stawki najmu nawet można powiedzieć, że średnio rzecz biorąc, w tych wszystkich 17 badanych przez nas miastach, one są minimalnie wyższe niż przed rokiem, wzrosły o 3%, ale też warto dodać, że to są oczywiście ceny z ogłoszeń, więc biorąc pod uwagę obecną sytuację, z pewnością warto negocjować. Jeżeli chodzi o poziom tych stawek, to oczywiście najwyższe są w Warszawie, 79 zł za metr kwadratowy. Później mamy Gdańsk, 67 zł za metr, Kraków, 66 zł za metr, a najniższe stawki w Częstochowa, 41 zł za metr kwadratowy, Sosnowiec, 43 i w Radomiu, 45 zł za metr kwadratowy. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o rentowności, czyli opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem. Dla 17 analizowanych przez nas miast średnia rentowność brutto 5,9%, a netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem takiego mieszkania i także jego zakupem, to 4,8% netto. I tu warto dodać, że te wartości zostały wyliczone po pierwsze uwzględniając, że zakup mieszkania miał miejsce bez udziału kredytu, a po drugie uwzględniono, że takie mieszkanie jest wynajmowane przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeżeli chodzi o sytuację w poszczególnych miastach, to pod względem rentowności netto najlepiej wypada Częstochowa 5,6% netto, Łódź 5,4% i Sosnowiec również 5,4%. Z kolei najniższa rentowność netto w Krakowie 4,1%, Białystok 4,3% i Gdańsk 4,4%. Te wartości wyliczono właśnie przy założeniu, że mamy wynajmowane mieszkanie przez pełne 12 miesięcy w roku. Uwzględniono koszty, tak jak na przykład prowizja pośrednika, podatek od czynności cywilnoprawnych, także taksę notarialną, odświeżenie takiego mieszkania po zakupie, zakup mebli, a także cykliczne nakłady na odświeżenie i drobne naprawy. Doliczono również koszt związany z ubezpieczeniem takiego mieszkania, no i oczywiście uwzględniono też podatek ryczałtowy w wysokości 8,5%.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z rankomat.pl.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście. W Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Dzień dobry, kochany weekendowy narodzie. Kolejny tydzień za nami, jak zwykle obfitujący w mnóstwo wrażeń. Ważne, żeśmy dożyli. Wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Zapraszam na śniadanie u Styranego. Dzisiaj oczywiście tradycyjnie na stół wjeżdżają owoce, suszone morele, do tego jajecznica na boczku, twaróg, kawa wyborna. To oczywiście we własnym zakresie. Ja natomiast przyniosłem porcję 10 pysznych, gorących jeszcze paru bzdur, które ułożone są w formie listy przebojów. Będę powoli odsłaniał karty, jak w dobrym striptizie, od miejsca 10 do 1. Dziś między innymi grupy obrony cywilnej parafialne, dlaczego stary Hawkinga narzekał na syna. Będziemy również w amerykańskim stanie Nebraska, gdzie pies ostrzelał z shotguna kobietę w markecie. Nie pies w sensie metaforycznym, tylko normalnie takie zwierzę. To wszystko, co będzie na miejscu 10, to już się okaże za chwilę, także nie odchodźcie nigdzie.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejny piękny dzień, Antyradio gra i bardzo dobrze. Nie ma co kręcić gałką na radioodbiorniku, bo można jeszcze sobie skręcić nadgarstek. I po co to w sobotę trudno o wizytę u lekarza? Natomiast najlepszy rok na świecie sączy się do waszych uszu. Śniadanie u Styranego, Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styralny życiem prowadzący wciąż na posterunku po całym tygodniu użerania się z naszym uniwersum obłędu. Ja prezentuję wam listę przebojów 10 największych absurdów. Rozpoczynamy od miejsca 10. Nie wiem, czy słyszeliście, uruchomiono nowy różowy pociąg z Warszawy do Wilna. Różowy pociąg, bo dla fanów chłodnika. Ale różowy pociąg, swoją drogą, adekwatna nazwa. Miłość do jedzenia bardzo często balansuje na granicy perwersji.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Fantastyczne granie, jeśli takie dźwięki macie w uszach, jeśli docierają do waszej duszy, znaczy, że macie włączone Antyradio i bardzo dobrze. A jeśli do waszych organizmów nie dotrze poranna porcja absurdu podczas śniadania u Styranego, taki dzień należy uznać za stracony. Na szczęście jestem wasz Styrany życiem prowadzący. Odliczam od miejsca 10 do 1 10 największych absurdów. Miejsce 9. Jak donosi portal Donald.pl, polski kościół tworzy parafialne grupy obrony cywilnej, które mają być przygotowane na kryzysy. No, bardzo fajna, oddolna inicjatywa, serio. Czasem sobie tutaj śmieszkuję, ale bardzo spoko pomysł, zwłaszcza na trudne czasy. No i mają bardzo fajną kampanię informacyjną. Znaczy, kampania to termin świecki, bardziej krucjatę.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejna sobota i po raz kolejny możemy sobie pogratulować, żeśmy dożyli weekendu. Wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Śniadanie u Styranego. Oczywiście na stół wjechały jak zwykle sery przeróżne z najdalszych zakątków świata, mięsiwa, pyszne soki. To oczywiście we własnym zakresie. Ja natomiast serwuję porcję 10 pysznych, gorących, parujących bzdur w formie listy przebojów. Czas na miejsce 8, panie i panowie. Jak donosi portal Donald.pl, odkryto pamiętniki ojca Hawkinga, w których ten lamentuje, że syn niewiele się uczy i nic mu się nie chce. Jasne, typowy stary. Ciekawe, czy też wbijał do pokoju i mówił: mieszkasz jak w jakiejś dziurze. Czarnej dziurze.
2: Yes.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Wszystkie. Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Morliny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe 7. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście. W Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Aleluja i do przodu. Tak jest w tygodniu, a w weekend można sobie odpocząć, można wreszcie poleżeć, przetrawić wszystko to, co przeżyło się przez cały tydzień tyrania. Wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, jestem z wami w tym błogim czasie i jak zwykle serwuję porcję 10 parujących, gorących bzdur, którymi uraczyła nas nasza rzeczywistość w ostatnim czasie. W formie listy przebojów miejsce 7. W Las Vegas, słuchajcie, skończyły się Unchained Games, czyli igrzyska na dopingu. W zawodach brało udział 42, nazwijmy to, sportowców. Zawodnicy mieli przygotowywać się przez kilka miesięcy w Abu Zabi pod okiem trenerów i lekarzy, ponieważ mogli przyjmować zakazane w sporcie leki, takie jak testosteron czy nandrolon i wiele, wiele innych, generalnie całą tablicę Mendelejewa. Można było przyjąć do organizmu. Za finanse imprezy odpowiadała m.in. firma powiązana z synem prezydenta USA, Donem Juniorem. No, według niepotwierdzonych informacji w ciałach uczestników było więcej wzbogaconego uranu niż w całym arsenale nuklearnym Iranu.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Po całym tygodniu orki na ugorze użerania się z absurdami naszej rzeczywistości, odrobina wypoczynku w weekend wam się po prostu należy. Już choćby za to, żeśmy wszyscy dożyli. Wasz Styrany życiem prowadzący, ja wciąż odliczam od miejsca 10 do 1. Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Miejsce 6 naszej listy przebojów. Nad Bałtykiem, słuchajcie, powstał galaktyczny gigahotel, który moim skromnym, subiektywnym zdaniem wygląda jak siedziba jakiegoś imperium w postapokaliptycznym sci-fi. Za jedną noc w tym przybytku nad chłodnym jak frytura i uśmiech pani ze smażalni w Londrze Bałtykiem trzeba zapłacić przeszło 1/4 średniej krajowej. Mimo to gigahotel przyspiesza start działalności, bo wszystkie pokoje wyprzedały się na pniu. Czyli drogo, deszczowo, ale za to w tłumie ludzi. No, polski mesjanizm nie odpuszcza, nawet wakacji.
2: Co więcej żalu, no, żałuj!
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No i dożyliśmy kolejnego weekendu, trzeba się cieszyć. Śniadanie u Styranego, bierzcie i jedzcie ile wlezie wszyscy. Dzisiaj oczywiście tradycyjnie na śniadaniu pyszne mięsiwa, świeżo wyciskane soki, twarogi i inne smakołyki, które możecie pałaszować sobie i dostarczać na stół we własnym zakresie. Ja natomiast serwuję porcję 10 gorących, parujących absurdów. Dotarliśmy do półmetka, miejsce piąte naszej listy przebojów. Czas na błyskawiczny przegląd prasowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Portal O2.pl alarmuje. Kilogramy po Ozempiku wracają. Wiadomo dokładnie ile. Ale, że serio? Dokładnie? No to ile?
2: 1000. Ile 1000.
0: Śniadanie ust.

0: Jagiellonia, danie ustyranego w Amteradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejna sobota i kolejne śniadanie ustyranego. Bierzcie i jedzcie z tego, ile wlezie wszyscy. Można jeść do oporu. Wyborne mięsiwa, soki świeżo wyciskane. To we własnym zakresie sobie serwujecie, ja natomiast serwuję porcję 10 absurdów. Miejsce czwarte. Jak informuje Komenda Policji w Pińczowie, od połowy kwietnia, słuchajcie, do końca maja na terenie powiatu grasował nieuchwytny fantomas. Włamywał się do jednego tego i samego magazynu przy sklepie spożywczym. Działał pod osłoną nocy, donosi portal kryminalki.pl. Żeby utrudnić rozpoznanie, zakładał kaptur, czapkę oraz rękawiczki. Policjanci analizowali kolejne zdarzenia, no i nic. Przełom nastąpił w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zeszło. Sprawca został schwytany na gorącym, jak poranna bułka, uczynku. Wcześniej za każdym razem pokonywał zabezpieczenia, wchodził do środka i zabierał znajdujący się tam towar. Jego łupem padały pieczywo oraz słodkie i słone przekąski. A mówili, że gangsterka to wuda, koks i zapiekanki. W polskich realiach okazuje się głównie zapiekanki.
0: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: jeszcze do obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard, Bloodhound Gang,

Podcast de Rock Up. Am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie. Śniadanie u Styranego w Am de radio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kolejne śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Jak zwykle biesiadujemy sobie w uroczym towarzystwie, w towarzystwie najlepszego roka na świecie. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja również dotrzymuję wam towarzystwa przy stole. No i zapraszam na kolejną porcję absurdu. Miejsce trzecie naszej listy przebojów. Nocne wędkowanie w Elblągu, słuchajcie, zakończyło się zatrzymaniem 52-latka. Policjanci chcieli sprawdzić, czy posiada uprawnienia. W plecaku znaleźli jeszcze pudełko ze sproszkowaną substancją. Początkowo zatrzymany twierdził, że jest to barwnik do robaków na ryby. Chwilę później, gdy policjanci użyli testera narkotykowego, okazało się, że to amfetamina. Nocnemu wędkarzowi grożą 3 lata odsiadki. Twierdzi jednak, że czuje niewypowiedzianą satysfakcję. Zawsze, kiedy na pytanie, dokąd idzie naspidowany i pobudzony w środku nocy, odpowiadał żonie, że na ryby, jakoś nie chciała mu wierzyć. Swoją drogą z amfetaminą na ryby. Teraz rozumiem, dlaczego wędkarze się nie nudzą.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No i tak kolejna sobota, jest się z czego cieszyć. Jak już dożyliśmy, no to jest się z czego cieszyć. Wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrozo Obertyn, ja serwuję śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Na stół oprócz wybornych przysmaków jaj po benedyktyńsku, i to przepiórczych, które serwujecie we własnym zakresie sobie, wjeżdża porcja 10 parujących bzdur. Miejsce drugie. Przenosimy się teraz do amerykańskiego stanu Nebraska. Jak donosi The Guardian, ktoś ostrzelał shotgunem z przejeżdżającego pick-upa kobietę robiącą zakupy w lokalnym markecie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sprawcą okazał się pies, który jakimś cudem odpalił leżącą sobie spokojnie na siedzeniu strzelbę. Ten pojedynczy wypadek przelał jednak szale goryczy i amerykańskie władze postanowiły wreszcie zaostrzyć przepisy dotyczące posiadania psów.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Jedziemy z tym koksem. Sobota, śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Ja dorzucam jeszcze więcej do tego półmiska gorących, parujących bzdur, które piętrzą się na talerzu podczas śniadania u Styranego. No i kochani, dotarliśmy do miejsca pierwszego naszego zestawienia 10 największych absurdów. Przewodniczący partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen postanowił zostać ekspertem od rozmnażania. Media społecznościowe obiegło jakiś czas temu nagranie, na którym diagnozuje przyczyny kryzysu demograficznego. Otóż stwierdził, że młodzi ludzie piją za mało alkoholu, więc nie mają jak poznawać nowych ludzi, a w konsekwencji rodzi się za mało dzieci. Proste. No, wreszcie odpowiedzialny mąż stanu.
2: Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż na pier... Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i tak, panie, panowie, ladies and gentlemen, kolejne śniadanie u Styranego dobiega końca. Oczywiście po mnie Konrad Czubaj, między innymi Antyradio wciąż gra, więc nie oddalajcie się od niego, bo po co? Piękny dzień, więc warto spędzić go w towarzystwie największych gwiazd rocka. Ja natomiast powrócę do was w poniedziałek, od poniedziałku do piątku, wspólnie z Sandrą Hajduk-Popińską zapraszamy na parę zgłośników. Także miłego weekendu, trzymajcie się i niech rok będzie z wami. Buźka!
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Hi, we're Guano Apes.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
0: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Free Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarsze. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Impact is back!

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Tok w Rock w Antyradiu.
1: Social Distortion, tak się nazywa ta grupa, która przed momentem zagrała swoją nowość na antenie Antyradia. A więc Kalifornia się kłania, proszę Państwa. Kłania się także Konrad Czuba i dzień dobry. Prawie 9 minut po godzinie 10. No niestety kalifornijskie klimaty zagościły w Polsce, bo trochę suchawo bym powiedział, ale to tym bardziej damy nura, proszę Państwa, pod wodę. Opowiem dzisiaj m.in. o żabiej seksmisji. Będzie także o polskim robocie, który lansuje się w Sejmie i w ambasadach. Będzie też o rewolucji w Zakopanem, a więc i woda, i góry, i roboty, co Państwo sobie tylko życzą. Będzie także oczywiście konkurs Antybohater, w którym do wygrania dzisiaj najnowszy winyl Paula McCartneya. Takież to atrakcje przygotowałem na dzisiaj. No jedziemy razem. Do 14. Skok w rok, a to już Republika na naszej antenie. A w sprawach wszelakich Konrad Małpa, antyradio.pl.

0: rok w Antyradiu.
1: A skoro to jest skok w rok, to teraz za żabki się bierzemy, proszę Państwa. Od długiego czasu naukowcy ostrzegają przed zanieczyszczaniem wód różnego rodzaju związkami, bo to wpływa negatywnie na żyjące w wodzie organizmy, między innymi żaby właśnie. A niedawno naukowcy sprawdzili, jak konkretne związki chemiczne wpływają na płeć zwierząt. I co się okazało? W grupie żab rozwijających się w wodzie zawierającej EE2, to jest taki związek, który jest na przykład w środkach antykoncepcyjnych, doszło do silnego zaburzenia proporcji płci. Uwaga, na jednego samca przypadało około 9 samic, podczas gdy w normalnych warunkach proporcje powinny być zbliżone do 1:1. U części osobników stwierdzono także cechy interseksualne, a część genetycznych samców pod wpływem działania związku rozwinęła cechy żeńskie, więc no od razu się tutaj przypomina seksmisja, chociaż jak bohater seksmisji się cieszył na widok bociana, to żaba by się na widok bociana raczej nie ucieszyła. Pozostaje jeszcze także kwestia zaimków, no bo żeby teraz nie obrazić ani pana żaby, ani pani żaby, to trzeba mówić osoba żabia.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
16: Ból szyi po pracy?
17: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
16: Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Și Domedia Markt.
1: Credit la firme musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

pan Darek do mnie napisał, że żebym się nie martwił, bo on też w robocie przy weekendzie i o robocie zresztą teraz państwu opowiem, robocie Edwardzie Warchockim, który odwiedził już polski Sejm, a 2 czerwca ma zagościć w ambasadzie chińskiej. Niektórzy mówią, że to jest niebezpieczny precedens i balon próbny sprawdzający, jak reagujemy na potencjalnie groźne dla bezpieczeństwa państwa nowinki technologiczne, no bo rzeczywiście Kongres USA uznał w 2025 roku chińskie roboty Unitree, to właśnie takim modelem jest Edward Warchocki, za technologię podwójnego zastosowania, którą wojsko chińskie może wykorzystywać jako broń. Zresztą Unitree jest związane z wojskiem chińskim, także być może Edward Warchocki szpiegował w Sejmie. Kto wie, może kiedyś puści farbę, czy tam, nie wiem, cynę, czy co tam mieć ma w sobie. Zresztą ostatnio widziałem także Edwarda Warchockiego, który dziki gonił w Warszawie. Nie wiem, czy państwo widzieli taki obrazek. Jeszcze im pomachał na koniec. No naprawdę, dożyliśmy bardzo ciekawych czasów. Człowiek to sobie ogląda w telefoniku, a to są sceny jak naprawdę z filmów z lat 80. futurystycznych na wskroś. Jeszcze a propos szpiegowania, ja to krzywym okiem patrzę na chińskie odkurzacze autonomiczne, które kręcą się po mieszkaniu i zglądają kąty, a co dopiero taki robot w Sejmie.

0: Męskie Granie na antenie Antyradia. No tak, mówiłem o Edwardzie Warchowskim, robocie, który być może jest szpiegiem. Człowiek puści farbę, a co może robot zrobić?
1: No cześć, Edward Warchowski to może dać cynk, albo po nowoczesnemu puścić streama. Narka, hejra.
0: Bardzo dziękuję. Oby to nie był patostream, bo tego to się nie da słuchać ani oglądać. Bardzo dziękuję za telefon. 6 minut pozostało do godziny 11. To jest oczywiście Antyradio Skok w Rok. Wracam z płytą Paula McCartneya w przyszłej godzinie.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.

0: Kiki do MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarché? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: O, reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rock w Antyradiu.
1: Jeszcze dwa tygodnie z Okładem i Foo Fighters zameldują się w naszym kraju na Stadionie Narodowym, grając swój koncert 15 czerwca, a tymczasem meldują się z nowością. Window, tak nazywa się ten numer, który zagraliśmy przed momentem na antenie Antyradia. Oczywiście, a to jest Skok w Rock. Konrad Czubaj, dzień dobry. 7 minut po godzinie 11. Pan Wojciech, nasz społeczny researcher, do mnie napisał, że mamy dzień bez Stanika. Mamy także dzień podlewania kwiatów, Światowy Dzień Lwa Morskiego, Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. No z ziemniaka to można naprawdę mnóstwo potraw zrobić, aczkolwiek przydadzą się do tego odpowiednie przyprawy, bo taki sam ziemniak to trochę nudny i suchy. Ale jest też, a propos kulinariów, Międzynarodowy Dzień Doubles. To jest, proszę Państwa, kultowe karaibskie jedzenie uliczne z Trinidadu i Tobago, które składa się z ciecierzycy w kary, channa, umieszczonej pomiędzy dwoma smażonymi plackami bara, zazwyczaj podanej ze świeżo startym ogórkiem, sosem tamaryndowym i sosem pieprzowym. Brzmi nieźle. Do tego jeszcze jest Światowy Dzień Soku, więc jeszcze to jakimś soczkiem uświęcić i będzie super. Pytanie jaki? Może być sok z żuka na przykład. Dlaczego nie? A to już ZZ Top na antenie Antyradia.

0: Ognisty numer na antenie antyradia. Kings of Leon przed momentem, a w Międzynarodowy Dzień Ziemniaka pan Chris określił bulwę pomarańczą północy. Jednakowoż wolę sok z pomarańczy niż z naszej pomarańczy północy. Tu warto przypomnieć historię ziemniaków. One oryginalnie pochodzą z Ameryki Południowej, proszę państwa. Natomiast do Europy trafiły w XVI wieku za sprawą hiszpańskich konkwistadorów. Pewnie jeszcze przy okazji obładowanych złotem, nie tylko ziemniakami. Natomiast w Polsce zagościły w XVII wieku. Według tradycji pierwsze sadzonki przywiózł król Jan III Sobieski z Odsieczy Wiedeńskiej i podarował swojej żonie Marysieńce. Proszę bardzo, to jest facet. Wygrał bitwę, jeszcze zakupy zrobił.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
19: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.

e-commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antybohater.
1: Oczywiście, czyli konkurs, w którym trzeba troszkę wytężyć się intelektualnie przy sobocie. Konkurs, w którym waszym zadaniem jest odgadnięcie tożsamości wykonawcy muzycznego bądź wykonawczyni. Na podstawie moich podpowiedzi, które padną w liczbie 3, pierwsza pojawi się za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12. Pan Konrad już nie mógł się doczekać i ostatnio wygrał zresztą konkurs Antybohater. Tak się wkręcił, że już podaje w ciemno Duff McKagan. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Przypomnę, że dzisiaj do wygrania winyl Paula McCartneya The Boys of Dungeon Lane, więc naprawdę fantastyczna nagroda. A odpowiedzi zbieram pod adresem antybohater@antyradio.pl. Przypomnę, antybohater@antyradio.pl. No dobrze, to ruszam z pierwszą podpowiedzią. Dzisiejszy antybohater potrafi nomen omen uszyć konkretny riff. O kogo może chodzić? Antybohater @antyradio.pl.

0: The Clash na antenie Antyradia. Zresztą ostatnio jeżdżę z Clashami. Wrzuciłem do swojego samochodu płytę London Calling. Jestem oldschoolowcem i lubię słuchać płyt w samochodzie. A może po prostu nie stać mi na nowszy i dlatego mam taki. Ale to już zostawię do Państwa domysłów. Dzisiaj nie mam kompaktu do rozdania. Dzisiaj mam winyl Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Pierwsza podpowiedź w antybohaterze była taka. Dzisiejszy antybohater potrafi nomen omen uszyć konkretny riff. A druga podpowiedź jest dziwna. Dzisiejszy antybohater był incelem, ale bez przedrostka in. O kogo może chodzić? antybohater@antyradio.pl. Trzecia podpowiedź w przyszłej godzinie.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: MediaMarkt.
10: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antybohater.
1: 8 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry, kłaniam się. Ten program został tak sprytnie pomyślany, że wraz z trzecią godziną jest trzecia odsłona, trzecia część konkursu Antybohater, w którym pada trzecia podpowiedź odnośnie dzisiejszego wykonawcy bądź wykonawczyni. Przypomnę, że do wygrania jest winyl Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Odpowiedzi konkursowe zbieram pod adresem antybohater@antyradio.pl i przypominam te podpowiedzi, które już padły, których Państwo może nie usłyszeliście albo nie dosłyszeliście. Dzisiejszy antybohater potrafi nomen omen uszyć konkretny riff. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater był, może nawet jeszcze jest, tego nie wiem, incelem, ale bez przedrostka in. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest jak bocian pod koniec lata. Antybohater@antyradio.pl. Rozwiązanie niebawem, a to już Kazik na antenie Antyradia.

0: Antybohater.
1: A dzisiejszym antybohaterem jest, uwaga, Lenny Kravitz. Teraz rozpracujemy sobie podpowiedzi, które Państwu zaproponowałem. Dzisiejszy antybohater potrafi nomen omen uszyć konkretny riff. No, jeśli chodzi o to sformułowanie nomen omen, ono jest bardzo konkretne, to znaczy w imieniu wróżba albo w imieniu znak. Kravitz to krawiec, stąd uszyć konkretny riff. Po tej pierwszej podpowiedzi posypało się bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, więc chyba było dzisiaj za prosto w tej pierwszej. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater był incelem, ale bez przedrostka in. No, piękne rzeczy zrobiłem z Lennego Kravitza incela. Znaczy, no właśnie bez przesady, bo incel to jest involuntary celibate, czyli mimowolny celibat, natomiast bez przedrostka in, czyli tego mimowolnego. Lenny Kravitz pozostawał w celibacie blisko dekadę w poszukiwaniu duchowym, że tak powiem, ale też zmieniając perspektywę co do kobiet, nie chciał się już bawić w takiego playboya i powielać błędów ojca, więc pozostawał w celibacie, czekając na kobietę, z którą mógłby zbliżyć się nie tylko emocjonalnie, ale i fizycznie. Trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest jak bocian pod koniec lata. No wiadomo, co bocian ma w głowie pod koniec lata. Rwie się do lotu. Zupełnie jak Lenny Kravitz w utworze Fly Away. Poprawną odpowiedź podesłał jako pierwszy pan Marcin A. Gratuluję bardzo serdecznie. A teraz posłuchamy jakiegoś to riffu, jaki to riff uszył Lenny Kravitz. A no i oczywiście pan Marcin A. dostaje winyl Paula McCartneya. Gratuluję raz jeszcze.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: W prawo, jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Dog Star na antenie Antyradia. My przenosimy się teraz do Zakopanego, ponieważ we czwartek, kilka dni temu, przedwczoraj, 28 maja, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Mówiąc najkrócej, państwo urzędnicy w końcu zajęli się reklamozą i tymi wszystkimi średniej estetyki szyldami, banerami, etc. No i to wszystko zakłada ograniczenie najbardziej ingerujących w przestrzeń nośników reklamowych, w szczególności reklam wielkoformatowych, banerów, reklam migających oraz reklam sytuowanych w sposób zakłócający odbiór krajobrazu Zakopanego. Uchwała wejdzie w życie 30 dni po publikacji w dzienniku urzędowym. Natomiast dostosowanie się do przepisów wynosi 12 miesięcy, więc jak sądzę, jeszcze przez ponad rok będziemy się borykać z tymi wszystkimi góralami przebieranymi, tam domami na głowie, parkami Iluzja, burgerami, kebabami, co tam jeszcze, nie wiem, jakimiś kobietami w panterce na gałęzi. No, też były takie reklamy. Przez najbliższy czas niewiele się zmieni. A to The Beatles w Antyradio.

0: Someday, Somehow, kiedyś, może, jeszcze nie teraz, no Hiszpanie mówią mañana. Obiecanki, cacanki. Tak to właśnie wygląda, proszę Państwa. 6 minut pozostało do godziny 13.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. W akcji.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w Ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Tok w Rok w Antyradiu.
1: Prawie 9 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj. Dzień dobry w ostatniej godzinie Skoku w Rok. Przed momentem The Afghan Whigs. Bardzo piękny numer Duva Teen. A za chwilę The Offspring zaśpiewają o pójściu do pracy. Ja właśnie czytam o bardzo nietypowym zawodzie. Otóż 47-letnia Helena Berryman z Londynu porzuciła dotychczasowe życie i, jak czytam, odnalazła nową wolność, pracując jako kelnerka na plaży dla naturystów w Hiszpanii. Pani Helena mówi tak: założyłam fartuch, ale pod nim nie miałam nic. Potrzebowałam kilku dni, żeby przywyknąć do noszenia tac bez bielizny, ale kiedy zrozumiałam, że nikt nie traktuje mnie jak obiektu seksualnego, przestałam myśleć o swoim ciele jako o problemie i zaczęłam je kochać. Proszę bardzo, jakie to jeszcze autoterapeutyczne. Praca jako kelner albo kelnerka na plaży naturystów, może jest to jakaś opcja na nadchodzący sezon.

0: Scorpions na antenie Antyradia, wcześniej The Black Crowes, a wcześniej jeszcze Perfect. No i na pewno pamiętacie, że po repertuar Perfectu sięgnęli muzycy Metallica na ostatnim koncercie w Chorzowie, który, uwaga, można usłyszeć na stronie Live Metallica. A więc kto nie dołączył do tego tłumu 90 tysięcy ludzi na Stadionie Śląskim, może w domowym zaciszu odsłuchać dzieło Metallica i nadrobić zaległości. Więcej nawet można zamówić podwójne CD. Także bardzo szybko urobili się z tym wydawnictwem. Z ciekawości sprawdziłem, jaka jest żywotność płyty CD, takie oryginalnie tłoczone przez profesjonalne wytwórnie. To od 50 do 100 lat. Także można zostawić swoim wnukom, prawnukom, nawet może jeszcze praprawnukom taką pamiątkę, aczkolwiek dla nich pewnie płyta CD, odtwarzacz CD to będzie dla nas coś takiego jak, nie wiem, jakaś maszyna parowa. Czy oni jeszcze to będą umieli obsługiwać?
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi.
1: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
2: słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00
1: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: 69 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Linkin Park na antenie Antyradia, a ja przypomnę, że trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. W tym tygodniu rozdajemy bilety m.in. na koncerty Jacka White'a, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle czy Limp Bizkit, ale także na koncert grupy Garbage. Ten koncert już dzisiaj w progresji. No i z perkusistą tej grupy rozmawiał mój kolega redakcyjny Robert Brauła. Fragmenty tego wywiadu mogliście usłyszeć popołudniami w tym tygodniu, ale także we wszystkich stronach rocka, czyli po godzinie 14. Bartek Synowiec pociągnie ten temat. Także rozmowa z Baczem Wigiem również będzie do posłuchania. Robert zresztą sam jest perkusistą, więc pogadałem jak pałkarz z pałkarzem. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jutro będę miał dla Państwa zaproszenie na koncert Jacka White'a. Ja wiem, że to są bilety wielce pożądane, rozgrzane do czerwoności, żeby nie powiedzieć do białości, nie przymierzając oczywiście White'owi.

0: A Alicja cały czas w kajdanach. Tu Antyradio, 7 minut pozostało do godziny 14, a więc to wszystko z mojej strony. Jak zawsze to była dla mnie ogromna przyjemność. Konrad Czubaj, wielkie dzięki, a za chwilę z wami Bartek Synowiec i wszystkie struny rocka.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Aqui do Media Markt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
12: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Dzień dobry, dzisiaj sobota, 30 maja. Przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Czas na wszystkie struny rock awantyradiu. Mam nadzieję, że potowarzyszycie mi do godziny 18. Będzie dużo fajnych rzeczy w programie. Wśród nich między innymi niespodzianki z okazji trwającego właśnie tygodnia z gwiazdami rocka awantyradiu, ale o tym za chwilę. Na razie gwiazdy rocka coverujące króla popu.

Shot in the Dark, AC/DC. A propos, to mogliście strzelać w ciemno. Cóż takiego będę miał dzisiaj do rozdania w programie? Trwa tydzień z gwiazdami rock w Antyradiu, w którym mamy bilety tylko na świetnie zapowiadające się koncerty. No i nie inaczej będzie dzisiaj do 18, bo dziś oddam komuś zaproszenia na koncert, który już w przyszłym tygodniu w Krakowie w Tauron Arenie zagra Limp Bizkit. Do tego przejdziemy za jakiś czas. I'm looking

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
3: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Ante Radio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo nadchodzi tydzień z festiwalem Rock for People w Ante Radio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Ante Radia i zgarnij karnety na Rock for People. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.
2: Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert,
10: taniej masz. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to Twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

Ιας de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie

To grupa Extreme i ich klasyk More Than Words. Za każdym razem, kiedy słyszę ten kawałek, przed oczami mam nie muzyków Extreme, a Jacka Blacka i Jimmy'ego Fallona, którzy kiedyś nagrali parodię teledysku do tego numeru, no i wyszło to świetnie. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, polecam wyszukać sobie w internecie wideo Jack Black i Jimmy Fallon More Than Words. Na tych dwóch panów najczęściej można liczyć w kwestii poprawy humoru. Tydzień temu we wtorek natomiast humor na Stadionie Śląskim poprawiali nam ci panowie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
5: Po reklamie.
0: Antyradio.

In the Stars, czyli w gwiazdach w tygodniu z gwiazdami rocka w Antyradiu. To oczywiście nowi Stonesi na naszej antenie z zapowiedzią kolejnego albumu, na który czekamy z niecierpliwością. Dzisiaj sobota, 30 maja, do wydania nowych Stonesów jeszcze parę tygodni. Super by było, gdyby przyjechali znowu do nas na koncert. W końcu już chyba przyzwyczailiśmy się, że wielkie gwiazdy chętnie wpadają w ostatnich latach do naszego kraju. Jak na przykład Limp Bizkit. Za chwilę zaczynamy konkurs z biletami na ich koncert w Krakowie.

To grupa The Eagles, ta klasyczna, bez dopisku of death metal. Ci będą za chwilę. Ale teraz bilety na Limp Bizkit. Ci panowie zagrają 3 czerwca w Krakowie w Tauron Arenie. Ja w ogóle podpowiem, że oni są już w Polsce. Może spotkacie ich gdzieś na rynku albo na Kazimierzu. W ostatni czwartek Wes Borland wrzucił na swojego Insta zdjęcie z krakowskiego rynku, pisząc, że są już w Polsce, więc rozglądajcie się uważnie, szukajcie czerwonej czapeczki. No dobra, no to konkurs wygląda tak, że skoro panowie są na tydzień przed koncertem w Polsce, polećcie im jedno, jedyne miejsce w naszym kraju, które muszą odwiedzić, skoro mają trochę wolnego czasu. Napiszcie też, dlaczego właśnie to miejsce powinni w naszym kraju zobaczyć, dlaczego właśnie dla nich się będzie nadawało. No i wyślijcie to do mnie na bartek@antyradio.pl. Nagrodzę podwójnymi biletami aż 3 osoby, które się zdecydują na takie polecajki. bartek@antyradio.pl. Zapraszam.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

trivias de Rock Up am de radio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Killers za nami. Pamiętam ich świetny koncert na Openerze parę lat temu. 3-4 lata temu, jakoś tak. Mnóstwo ludzi pod sceną. Miałem okazję na 5 minut przed wejściem na scenę porozmawiać chwilę z Brandonem Flowersem i te pozdrowienia, które słyszeliście przed Mr. Brightside, zostały nagrane właśnie wtedy, tuż przed wyjściem na scenę. A w tym roku będziemy polować między innymi na pozdrowienia od muzyków The Cure czy Nick Cave and the Bad Seeds. Kolejny Opener już za miesiąc.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Counting Crows. Torpeda. The Cardigans.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

To jest nowe nagranie grupy Europe, nazywa się One on One, bardzo fajny numer, panowie od dawna nic nie wydawali, a w tym roku doczekamy się ich nowej płyty, pierwszej po 9 latach. Spoglądam w kalendarz, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, chociaż w Poznaniu to pewnie Międzynarodowy Dzień Pyry, a w jeszcze innym miejscu kartofla. Dzisiaj pewnie sporo z nas świętuje, bo przecież ziemniak to podstawa klasycznego polskiego obiadu. Jak się zje ich odpowiednio dużo, można wprowadzić się w stan nirwany.

Za nami formacja Rainbow, a ja przypominam, że mam dziś do oddania 3 podwójne bilety na koncert Limp Bizkit 3 czerwca w Krakowie. Mówiłem o tym, że muzycy Limp Bizkit są już od czwartku w dawnej stolicy Polski. Ciekawe, co będą robić w ciągu tego tygodnia, jaki im pozostał do koncertu. No i zadanie konkursowe jest też z tym związane. Polećcie jedno miejsce w naszym kraju, które panowie z grupy Limp Bizkit koniecznie powinni odwiedzić i napiszcie, dlaczego właśnie to miejsce będzie odpowiednie akurat dla nich. Na wasze zgłoszenia czekam pod mailem bartek@antyradio.pl.

0: Island, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjemnie. Jedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audioslave. Kings

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Amty Radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Wszystkie strony Rock Avanty Radio cały czas z wami. Być może już słyszeliście jakiś spot promujący nasz najbliższy tydzień. To będzie tydzień z festiwalem Rock for People, z którym nawiązaliśmy współpracę. To jeden z największych rockowych festiwali w Europie, a jeśli nie w Europie, to przynajmniej w naszych okolicach. W tym roku zagrają tam m.in. Iron Maiden, Gorillaz czy Megadeth. Oczywiście, że przygotowaliśmy dla was karnety na ten festiwal i bilety na również dodatkowy dzień z Maidenami, więc słuchając Antyradia będzie można załatwić sobie wycieczkę do czeskiego Hradec Kralove. Jak już wspominałem dzisiaj, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, w Czechach pewnie Międzynarodowy Dzień Bramborów. Trzymajcie się blisko Antyradia.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. You know what time it
5: is. Impact is back!

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Formacja Social Distortion powróciła niedawno z nowym albumem, a to jeden z jego reprezentantów, numer pod tytułem The Way Things Were. Tak gramy w sobotę 30 maja we wszystkich strunach rocka w Antyradiu, których właśnie słuchacie. Bartek Synowiec, kłaniam się. Skoro to wszystkie struny rocka, to możecie się spodziewać muzyki rockowej różnych odmian. Teraz na przykład będzie taki funkowo-rockowy kawałek, zaczynający się od słów teraz.

Detroit Rock City w Antyradio, a 3 czerwca zdecydowanie takim Rock City będzie Kraków, chociaż właściwie już nim jest od dawna, no ale 3 czerwca w Teuron Arenie zagra Limp Bizkit, żeby jeszcze bardziej to podkreślić. Ostatnie przypomnienie konkursowe, bacznie się rozglądajcie, bo może spotkacie Freda Darsta na jakimś krakowskim targu. Panowie wrzucili w czwartek na Instagrama, że są już w Krakowie. No i zadanie konkursowe polega na wskazaniu jednego, jedynego miejsca w naszym kraju, niekoniecznie w Krakowie, które będzie odpowiednie akurat dla muzyków Limp Bizkit. Polećcie im jedno takie miejsce i napiszcie, dlaczego akurat to powinni odwiedzić. Mam 3 podwójne bilety do oddania na ich koncert 3 czerwca w Teuron Arenie. Piszcie na bartek@antyradio.pl. To ostatnia chwila na takie polecajki.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

No to dobra. Czas się powoli żegnać, bo zbliża się godzina 18, a po 18 stery w Antyradiu przejmuje Paweł Chowaniec. Ja biorę się natomiast za wszystkie maile, które spłynęły na bartek@antyradio.pl. A jest ich cała masa i za chwilę nagrodzę troje zwycięzców biletami na koncert Limp Bizkit 3 czerwca w Krakowie. Tak się bawimy w tygodniu z gwiazdami rocka w Antyradiu. Bartek Synowiec, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. I jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Mam słabość do Davida Bowie. Dzień dobry, minęła 18. Sobotnie popołudnie i wieczór z nami. Cieszy mnie to nad wyraz. Będziemy toczyć kamienie, sprawdzimy co z gwiazdami rocka i z koncertami, które nas czekają. Paweł Chowaniec, do godziny 20. Zapraszam. Teraz Manam i Szare Miraże. Robię głośniej.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Deep Purple wydali utwór Arrogant Boy, pierwszy singiel z niedawno zapowiedzianego nowego albumu studyjnego. Byli w Antyradiu i oczywiście opowiadali o tym wydarzeniu. Sprawdźcie na naszej stronie na antyradio.pl, a dla przypomnienia kapela pojawi się u nas 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Teraz człowiek, który pojawił się niedawno w Krakowie, Eric Clapton.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Tik-tak, Foo Fighters, tik-tak, szykujecie się dla nich, bo mamy i damy zaproszenia. Akcje Gwiazdy Rocka trwają. Dla przypomnienia, Foo Fighters powrócił niedawno z nowym albumem doskonałym, zatytułowanym Your Favorite Toy, no i wystąpią 15 czerwca na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Teraz świętujemy z Lady Punk, tym bardziej, że otrzymali Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Powędrowała właśnie do ikony polskiej sceny rockowej z kryzysową narzeczoną w tle.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
2: A propos Fryderyków, tak między nami mówiąc, strasznie to zabawne. Rzekoma, którą bardzo szanuję, wygrała Fryderyka 2026 w kategorii metal. Kapela pokonała m.in. Behemota i Turbo. Jak donosi Antyradio, Piotr Rogucki skomentował wygraną tak, cytuję. Nasz powrót po 6 latach nieobecności uzyskał nagrodę Fryderyka w kategorii, nie uwierzycie, metal. Kurtyna, za chwilę 19.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Chowany, minęła 19, witam ponownie. Impact powrócił po kilku latach przerwy na koncertową mapę Polski. Powraca Impact, kultowe zupełnie wydarzenie, które przez lata przyciągało tysiące fanów, naprawdę mocnych brzmień i sporo zaproszeń rozdaliśmy Państwu właśnie na Impact, tak jak na Mystic Festival. Gwiazdy czekają, zaproszenia czekają. Proszę o naszej akcji pamiętać, bo a propos zaproszeń, one jeszcze jutro będą rozdawane. Teraz będzie kultowo.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Nie tylko dla Forsy powracają. The Rolling Stones powracają z płytą Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Przed smakiem jest single In The Stars. Keith Richards na pytanie, czy możemy spodziewać się światowej trasy koncertowej promującej nowy album, odpowiedział: możliwe, że w przyszłym roku. Dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. A na podobne postawione pytanie Jagger odpowiedział: chętnie wyruszyłbym w trasę promującą album. Mam nadzieję, że zrobimy to tak szybko, jak to jest możliwe. No, to z pewnością będzie trasa pełna miłości do tego zespołu. A propos miłości, T-Love niech będzie z czwartym, ale o teraz w Antyradiu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Och, Peter Gabriel to potrafi uderzyć muzycznym młotkiem, także człowiek jeszcze się kołysze kilka minut. Judas Priest też uderzają, ma być nowy album, jak powiedzieli, będzie się trochę różnił od poprzedniego, jest bardziej tradycyjny, może miejscami nieco bardziej ekscentryczny. Ukaże się w przyszłym roku, może w marcu, może w kwietniu, a oni na pewno będą 28 lipca na Torwarze w Warszawie. Teraz Kings of Leon w Antyradiu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Wyczuwam jakiś wakacyjny klimat. I to nie a propos wakacji, tylko wyczuwam ten długi weekend. Będzie za tydzień, proszę go dobrze wykorzystać. Za chwilę 20, miło było, usłyszymy się w czerwcu. Za moment Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno. Paweł Chowaniec, do usłyszenia, no to hej, cisza, ja i czas.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.

friends, this next song is a happy song.

0: nagranie 528, zaraz będzie ciemno, a my nadajemy dla was, uwaga, ze Szkocji. I dlatego przywitał was Alestorm, 2018 rok, panowie, którzy zaśpiewali o wilkach morskich, ale to taka stuprocentowa kapela szkocka i chociaż grający na parapecie zawieszonym na szyi nie jest to instrument, za którym przepadamy, to jednak dali na scenie takiego kopa, że cała publika świetnie się bawiła. Prosto ze Szkocji, bo tu właśnie odbywa się 8. zlot sztabów zagranicznych. Wędrujemy tak po całym świecie. Jesteśmy w różnych miejscach. Tym razem sztab w Dundee zaprosił nas, aby spotkać się, porozmawiać, jak się grało, o tym, jak się grało, o tym, jak będziemy grali w najbliższym finale. Takie spotkania bardzo emocjonalne. Ludzie przyjeżdżają z kilkudziesięciu miejsc całego świata. Jesteśmy ze sobą bardzo intensywnie przez 3 dni i jest to taka okazja do podziękowania tym wszystkim, którzy robią sztaby zagraniczne poza granicami Polski, którzy temu się oddają, którzy są razem z nami. Bardzo, bardzo sobie to cenimy, bardzo im dziękujemy. To jest taki niesamowity wkład w to, jak na końcu rozliczamy także finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, 66 dni zostało do najpiękniejszego festiwalu świata. 31 dzień lipca, 1 dzień sierpnia, to tak dla formalności dla wszystkich. Przypominam, także i to o tej dacie przypominałem tutaj, bo sztaby zagraniczne mają swoją wioskę sztabów zagranicznych na najpiękniejszym festiwalu świata. Jest ona widoczna z daleka, jest tam mnóstwo flag, mnóstwo takich oznaczeń, skąd ludzie do nas przyjechali. I także my mamy wtedy okazję ze sceny podziękować wszystkim, którzy wspierają nas, którzy wspierają Wielką Orkiestrę, a przede wszystkim także tych wszystkich, którzy daleko od swojego domu rodzinnego grają dla nas. Ale sztorm nas przywitało. Dzisiaj nie będzie zagadki, za to bez zagadki zapraszamy w kolejności do drugiego numeru, czyli Lao Tse, Kapitan Polska. Pomyślałem sobie, że Kapitan Polska, no to jest taki symbol, w którym Lao Tse przepięknie opowiedziało, że czegoś takiego nam brakuje, takiego właśnie Kapitana Polska. Kapitan Polska, 2018 rok, jeszcze raz witam, 528 wydanie, zaraz będzie ciemno. No to lecimy.
1: Najpiękniejszy festiwal świata!
2: Thank you.

I oczywiście naszym takim już zwyczajem mówimy także o całej drodze festiwalowej. Przypominamy, Open Air Festival, 1-4 dzień lipca, Rok na Bagnie 3-4 lipca, Jarocin Festival 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festival 26 dzień lipca, Poland Rock Festival 31 dzień sierpnia, Off Festival Katowice 7-9 dzień sierpnia, Cieszanów Rock Festival 13-15 dzień sierpnia. Dzielimy się tymi datami, ponieważ jeżeli ktoś ma tylko czas, to naprawdę Polska festiwalami stoi. Fajnie jest pojeździć w takie różne miejsca. Kiedyś był jeden festiwal, na który się jeździło, do Jarocina. Dziś jednych festiwali cała moc, więc jeżeli tylko możecie korzystać z takiej oferty, korzystajcie. Ja przypominam, że wśród tych całych wszystkich festiwali wymienianych, nasz festiwal nie ma biletów, jest imprezą niebiletowaną. Dzisiaj będziemy mówili o kolejnych wykonawcach, których zaprosiliśmy na małą scenę tylko z nazwy i oczywiście będziemy także mówili o eliminacjach, bo na te eliminacje dosłownie wpadamy zaraz po zlocie sztabów zagranicznych w Szkocji, gdzie tutaj jesteśmy, wpadamy na eliminację do Włocławka. Dzisiaj także będziemy mówili o tym wszystkim, co jest związane z festiwalem, ale także z tym, jak działa na bieżąco Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Indios Bravos, moi drodzy, Wolna Wola, 2007 rok i za moment przedstawimy kolejnych wykonawców małej sceny tylko z nazwy.

jesteśmy, moi drodzy, w miejscowości, która się nazywa Aberfoyle i jakkolwiek bym jej nie wypowiedział, jeżeli tylko powiem, że jestem w Szkocji i mówię ze szkockim akcentem, wszystko ujdzie. Nie do wymienienia ta nazwa, ale jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, które jest taką placówką czy miejscówką dla uczniów, dla ludzi, którzy w dużej grupie chcą przyjechać, być ze sobą. Sami organizatorzy, czyli sztab Dandy, zna to miejsce, bo ich dzieci tutaj przyjeżdżały, czyli pawilony, budynki, w których pokoje takie typowo schroniskowe, piętrowe łóżka, duża sala, w której przywitaliśmy się ze wszystkimi, także wysłuchaliśmy koncertu lokalnej kapeli, polskiej kapeli, która dała do nogi to bardzo, bardzo, bardzo mocno, ale tutaj w tej sali siedząc opowiadamy o fundacji, odpowiadamy na bardzo dużo pytań, które są związane z samą organizacją takiego finałowego grania. Później my będziemy słuchali ich, będziemy budowali pewnego rodzaju plany na przyszłość. Jesteśmy w Szkocji, która dostała okienko pogodowe i naprawdę jest to duże wydarzenie, bo kiedy rozmawialiśmy z ekipą polskich Szkotów, to mówili, że potrafi tutaj padać 200 dni w ciągu roku. To znowu ma wpływ na jedną rzecz. Słuchajcie, przepiękna zieleń, przepiękne ogrody, ogrody piękne rododendronów, ale takich buchających kolorami, ogromnych, wielkich takich krzewów, które jak wyglądają jak drzewa. Ta zieleń niesamowita, taka gęsta, przepiękna. Cały krajobraz złożony z tych pól poprzegradzanych kamiennymi murkami i taka kojąca, cudowna, równa zieleń, no, robi swoją robotę i to w sposób taki niesamowity. Te spotkania między innymi także polegają na różnych grach tutaj w terenie. Ludzie się integrują, ludzie odpowiadają na wiele pytań. Mamy tu dla nich różne quizy, które trzeba się wykazać znajomością, co robi orkiestra, jak gra orkiestra, jaką gramy muzykę, chociażby na najpiękniejszym festiwalu świata. Ale wszystko to w tych kolorach szkockich, a jeszcze do tego dochodzą zamki, niesamowite zamki. Na takim zamku zaraz będziemy. To także dodaje niesamowitej barwy i ducha temu spotkaniu. I moi drodzy, nie mam pana Stanisława przy sobie, więc tylko powiem tak. Ten zespół zagra na najpiękniejszym festiwalu świata.

humory, upadki, wzloty. Bo jestem ślimakiem i też kocham. Posiadam oczy, mózg, serce, nie jestem idiotą. Za jakiego ty tu mnie masz, więc chciałbym się wreszcie wypowiedzieć na ten temat.

tej planecie, co z jakiejś dziwnej racji zabrałeś sobie bez większego pozwolenia? Bo ja jestem ślimakiem dzielnym i głodnym, a ty to się chyba nie lubisz z nikim dzielić. Będę więc namnażał swe zastępy drogą rodną. Może wreszcie kiedyś skumasz.

Jestem ślimakiem i po cichu marzę, żeby być kiedyś wielkim, wielkim jak twój dom. Zgnieść ciebie butem, albo w garze zaparzyć, albo wiesz co? Nie zrobiłbym tego, bo...

Jucho zagra w środę o godzinie 20, 29 lipca, a to była oda do ślimaka. Jucho, czyli moi drodzy, oczywiście przepiękna i zjawiskowa wokalistka zespołu, którego wszyscy znacie, Domowe Melodie, tym razem pod nazwą Jucho, jako ona będzie występowała na małej scenie we środę 29 lipca o godzinie 20, a Kasia Linz zagra piątek 31 lipca o godzinie 23:00.

warto tutaj w tym miejscu przypomnieć także, że szkolenie, ostatnie szkolenie przed Poland Road Festivalem 19-21 czerwca, zapisy właśnie ruszają, a my pozdrawiamy tych wszystkich, którzy teraz mieli szkolenie w ostatni weekend, szkolenie pokojowego patrolu. Bardzo, bardzo dziękujemy, bo właśnie w tym miejscu także o patrolu dużo mówimy, bo ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, to wolontariusze, to ludzie, którzy mają swoją pracę, swoje życie zawodowe, rodzinne i poświęcają nam swój ogromny czas, który później buduje całe te relacje przy organizowaniu finału. Za to ich podziwiamy, za to im bardzo dziękujemy, ponieważ bardzo często to także mieszkańcy, czyli Szkoci w Szkocji, też biorą w tym udział. Pytają się, są ciekawi. My także to poczuliśmy, kiedy w naszych koszulkach festiwalowych, fundacyjnych, także w koszulkach, które specjalnie przygotowaliśmy na ten zlot, jesteśmy zaczepiani w supermarkecie. Szkoci są po prostu ciekawi, co wynosicie na sobie, na czym to polega, o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy mówimy im, że spotykamy się, że jesteśmy organizacją pozarządową, która zbiera pieniądze na zakup sprzętu medycznego i tak dalej, i tak dalej. To poczucie i szacunek dla wszelkiego rodzaju takich działań wolontariackich w Szkocji, w Anglii, niesamowicie mocne. To jest po prostu coś, co jest bardzo popularne, z czym się spotykają na co dzień, czego uczą także dzieci w szkołach. Taka ogromna opiekuńczość dla każdego pomysłu związanego, żeby komuś pomóc, żeby coś zrobić dla drugiej osoby. Super, to jest taki podatny grunt, żeby także chwalić się tym, co my robimy w Polsce. I o tym także tutaj mówimy, to sobie wlewamy w serce, ten optymizm, który jest nam wszystkim niezwykle potrzebny. Patrzę ciągle na niebo, wszyscy nie dowierzają. Słuchajcie, naprawdę piękne słońce wyszło, po prostu grzeje. Dubioza Collective 2018 rok, także przepiękny, przepięknie dająca do wiwatu, grająca i pokazująca, że festiwal ten, który organizujemy od tylu lat, jest takim miejscem, gdzie się możemy oddać cudownej zabawie. Także my tutaj pokazujemy obrazki z najpiękniejszego festiwalu świata i ci, którzy nie byli, obiecują sobie, że muszą do nas przyjechać, muszą być razem z nami. Dubioza Collective 2018 rok.

Przypominam także, że trwają zapisy do medycznego patrolu. Z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mamy nasz szpital festiwalowy, ponad 200 ratowników, lekarzy, którzy czuwają na tym, abyście wy, kiedy wpadniecie w jakiekolwiek tarapaty, byli natychmiast zaopiekowani. Trwają zapisy, możecie się do nas zgłaszać na adres wospo.rg.pl / pokojowy patrol, / medyczny patrol. wospo.rg.pl / patrol, medyczny patrol. Szukamy ludzi, którzy będą w zespołach szpitalu pracowały, także w zespołach wyjazdowych. Dysponujemy kartkami pogotowia, dysponujemy kładami. Ta cała organizacja szpitala jest wszystkim bardzo dobrze znana tym, którzy przyjeżdżają na najpiękniejszy festiwal świata. Świetnie to zdaje sobie radę, a nasz szpital potrafi nieść tę pomoc bardzo skutecznie. Przy okazji dziękujemy tym wszystkim, którzy wspomagają, aby w tym szpitalu był bardzo dobry sprzęt diagnostyczny, który także ułatwia nam mega, mega robotę. Jeżeli czujesz w sobie, że masz taką energię jako medyk, jako lekarz i możesz z nami być, czekamy na ciebie. Szpital bardzo, bardzo, bardzo gorąco zaprasza do współpracy na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata, moi drodzy. CellKilt 2024. Przyjechali do nas, aby otworzyć cały festiwal i dali też do wiwatów kilta, grali na najpiękniejszym festiwalu świata. Nie są Szkotami, są Francuzami, ale zagrali po prostu pięknie.

Kiedy spotkaliśmy się w Dundee ze sztabem, przywitała nas szkocka orkiestra. Słuchajcie, robi to tak niesamowite wrażenie. Pierwszy dudziarz, czyli prowadzący całą orkiestrę, jak się okazało, był także dudziarzem królowej Elżbiety. Bardzo ważna postać w takim całym tym zespole. Bardzo ważną rolę odgrywają dobosze, czyli grający na bębnach, na takich większych werblach, grając tremola. No to brzmi to niesamowicie i samo w ogóle wejście dudziarzy, samo wejście z takim ogromnym splendorem, z takim dźwiękiem, który po prostu aż unosi dach niemalże miejsca, gdzie siedzieliśmy, no był bardzo, bardzo wzruszający. Zagrali trzy utwory, tak jak weszli, tak wyszli. Tutaj nie ma kłaniania się, tutaj nie ma czekania na brawa, wszyscy owacyjnie ich pożegnali.

także wśród polskiej ekipy był, no nie Dudziarz, ale Szkot w całym takim stroju od A do Z, od stóp do głów, pięknie wyglądający. No, jest to tak coś takiego dumnego, coś w każdym detalu niezwykle ciekawego, więc wymieniliśmy sobie parę uwag na ten tartan, bo mamy swój tartan. Tartan to jest krata, to jest ten materiał, z którego szyją się kilty i każda rodzina, każdy ród, czy także stowarzyszenie, bo nawet i szkoły polskie mają swój tartan. Taki tartan wymyślają, czy tworzą. Następnie musi on być zalegalizowany, no można powiedzieć, przez taką szkocką izbę tartanu i można wtedy ten tartan już oficjalnie nazywać, że to jest mój, nasz. My taki tartan otrzymaliśmy kilka lat temu, dzięki właśnie naszym wolontariuszom ze Szkocji, to oni przeszli wszystkie te elementy projektu, a później legalizacji i certyfikatu, który otrzymaliśmy, także, że ten swój tartan mamy. Ten tartan i ta krata jest na naszych identyfikatorach, robi niesamowitą robotę, a ja, będąc w Edynburgu rok temu, otrzymałem taki tartan, uszyty z tego tartanu kilt w prezencie.

od sztabu w Edynburgu, od pani Leslie, która jako Szkotka i jej mąż Jim dopilnowali, aby każdy detal tego stroju także wręczyć mi, czyli mnie ubrać od stóp do głów. Zaprezentowałem go na najpiękniejszym festiwalu świata. Właśnie kiedy Cell Kilt grali, to poniosło mnie tak, że powiedziałem, nie, tamte ich kilty to są takie trochę sklepowe. Mój jest autentyczny kilt szkocki i z tymi wszystkimi dodatkami zrobiony po szkocku w 100%. Bardzo jestem z tego dumny, ale te kraty można zobaczyć wszędzie. Są na wykładzinach, są na ręcznikach, są na kodzach. Wszędzie ta szkocka krata jest obecna, ale też nadaje temu cudowny charakter. No i ich krowy, które mają długie włosy i także wyglądają pięknie. I taka właśnie krowa jest także rogata z tymi długimi włosami, z tym owłosieniem jest na naszych identyfikatorach. No robi to robotę niesamowitą. Gogo Dolls, moi drodzy, z 2018 roku, tego pięknego jeszcze z Kostrzyna nad Odrą roku przed wami w tej specjalnej audycji.

Wszystkie organizacje, które się zgłosiły na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, muszą teraz chwilkę poczekać. Organizacje pozarządowe, które są w tym pasażu przy Akademii Sztuk Przepięknych, musi teraz cierpliwie poczekać na odpowiedź z naszej strony. Cieszymy się bardzo, że pojawiły się nowe zupełnie propozycje, aby być razem z wami. To jest, można powiedzieć, festiwal na festiwalu. Wszystko to, co się dzieje w tym paśmie organizacji pozarządowych, jest bardzo twórcze, super to w ogóle działa i bardzo się cieszymy. Koszulki biegowe, no tak jak już wspominaliśmy, 15 minut rozeszły się wszystkie, ale pamiętajcie, że na samym festiwalu będziemy także was informowali po otwarciu bram, czy wszyscy się zgłoszą po te koszulki. Jeżeli ktoś się nie zgłosi na miejscu, po prostu możecie wyczaić i taką koszulkę, ten pakiet zdobyć. Medal wieszamy po ukończeniu biegu 3250 metrów. To jest dystans, który pokonujemy w naszym programie Policz się z cukrzycą. Bardzo, bardzo dziękujemy, że zgłosiliście się, że jesteście, że oprócz tego biegu zimowego także biegamy w ciągu naszych festiwalowych dni. Jest to absolutnie taki letni dzień, ale specjalna koszulka, specjalny medal, który potem możecie z dumą nosić na piersiach i przypominać sobie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Przypominamy, że będzie rozgrzewka 15 minut przed uruchomieniem całego biegu i to nam na pewno będzie pomagało. Dragon Force, moi drodzy, 2016 rok, stary absolutnie hicior, ale świetnie zagrany przez kapelę, która przez jakiś czas chyba nosiła miano najszybciej grającej kapeli na świecie. This one is called Bring Up.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Osiemnaście, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Zaraz będzie ciemno. Ekstra w Antyradiu.

0: breeks here, these shorts that I wear that sort of cover that up, and then a doublet or doublet with a shirt underneath. And it's quite easy to get in and out of, actually, compared to the ladies' clothing, which is a heck of a thing to get in and out of. That'll take you some time. The ladies really have it rough in terms of their clothing. But I can actually dress myself, whereas ladies need help. And that's not saying that they're not good at it.
1: A w kolejnej godzinie witamy także Was ze Szkocji, ale tym razem jesteśmy na zamku Stirling, zamku szkockim, dumnym bardzo zamku szkockim, gdzie pan, którego właśnie słyszeliście przed chwilą, w stroju z epoki, opowiada o komnacie króla, o tronie króla, o jego sypialni, o jego miejscu zamieszkania. Witam Was bardzo gorąco, ale sztorm Was przywitał, czyli szkocka muzyka w 101%, a my dzisiaj w tej specjalnej audycji przekazujemy garść różnych dobrych wiadomości, także festiwalowych, ze zlotu, 8 zlotu sztabów zagranicznych, który odbywa się tu, w Szkocji, niedaleko Dundee, bo ten sztab Dundee zorganizował to spotkanie. Ale sztorm, po szkocku Was przywitali, my muzycznie także kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Kolejna godzina naszego spotkania. Zaraz będzie ciemno.

pośród tej muzy absolutnie parkowej, gdzie cała orkiestra tutaj stoi na przepięknym szkockim trawniku, albo można powiedzieć brytyjskim trawniku. Tak spędzają czas wszyscy, którzy przyjechali dzisiaj zwiedzić ten zamek. Wchodzą wszędzie, wędrują, piknikują, ale ja widzę dudziarzy, którzy są obok całej ogromnej orkiestry, która dmie w te swoje wszystkie trąby i te dobosze świetnie tutaj nabijają rytm. Czekam, czy dudy zaistnieją, czy też nie. A my przypominamy wam wszystkim, że jeszcze można także wynająć miejsce parkingowe. Można wcześniej zaopatrzyć się w wszystkie bilety na prysznic, bo warto później już nie stać w kolejce po te bileciki, tylko je mieć i korzystać z naszych cudownych prysznicy podczas naszego najpiękniejszego festiwalu świata Poland Rock. O, przyspieszyli, troszeczkę rytmu dostali i uwaga, coś czuję, że dudziarze, tak, są dudziarze. A jeśli oglądaliście Braveheart, no to oczywiście to miejsce, gdzie odbyła się ta bitwa. Tu z tego zamku widać wręcz to miejsce tej bitwy i to wszystko tutaj żyje tymi opowieściami, historią, nieprawdopodobnie bogatą historią Szkocji. Ten zamek przychodził z rąk do rąk, raz Anglicy, raz Szkoci, a my teraz możemy, słuchając ciągle muzyki, która gra fantastycznie w wykonaniu zespołu w czerwonych kombinezonach. Trzeba to zobaczyć, żeby to sobie jeszcze jakoś poukładać w głowie. Takie po prostu weekendowe granie i cały czas dudziarze tu w tym miejscu dodają jeszcze tego niesamowitego uroku. My idziemy jeszcze obejrzeć kolejne komnaty razem z wędrującym mnóstwem ludzi, którzy w ten sposób także tutaj spędzają czas. Okienko pogodowe cały czas nad nami. Cieszymy się bardzo, a wy pamiętajcie, jadąc do nas, także wchodźcie na nasze strony, aby na najpiękniejszym festiwalu świata być do tego festiwalu najlepiej przygotowanym. A więc dzielimy się wszystkimi radami, wszystkimi uwagami, co trzeba mieć ze sobą, co trzeba wziąć, żeby żadna niespodzianka, czy to za dużo słońca, czy za dużo wiatru, czy może deszcz odpukać, aby tak nie było, nie powodowało jakichś sytuacji dla nas nieprzyjemnych. W związku z tym oddajcie się tym wszystkim tekstom, którymi się także dzielimy z tymi, którzy będą pierwszy raz u nas i pierwszy raz do nas przyjadą. Przed wami teraz profesor Frage, a my także jeszcze wrócimy do dalszych opowieści z dalekiej Szkocji, naszej dzisiejszej absolutnie nietypowej audycji.

0: A zamku Styrnik wracamy do naszej bazy tutaj, gdzie trwa gra. To już jest tradycyjny sposób na to, aby zintegrować całą naszą ekipę, czyli gra terenowa. Obok mnie Ania Burza-Loków, czyli Ania, która się zajmuje wszystkimi sztabami zagranicznymi, kiedy przygotowujemy się do finału, kiedy trwa finał, kiedy kontaktujemy się z nimi na bieżąco, próbując rozwiązać wszelkie problemy, to właśnie w fundacji Ania z nimi rozmawia. Dzisiaj śledziłaś tę grę, w sumie także się do niej przygotowywaliście wcześniej. Na czym polega? Czyli tworzycie grupy i one nagle rozchodzą się po całym terenie?
1: Dokładnie tak. Podzieliliśmy wszystkich uczestników na 10 klanów, które ruszyły po lasach, aby zrealizować zadania. Zadania były przeróżne. Na niektórych punktach mieli rozpoznać utwory nasze woodstockowe i polędrokowe. Nad niektórymi kawałkami myśleli króciutką chwilę, niektóre sprawiły im więcej kłopotów. Na innych punktach mieli odszyfrować hasło związane z naszymi finałowymi działaniami. Hasło brzmiało do końca świata i o jeden dzień dłużej, ale rozszyfrowanie go z takich starych szkockich liter i cyfr wcale nie było takim łatwym zadaniem. Trasa miała około 9 km przez las, także ekipa była bardzo dzielna, pokonali ją wszyscy. Pogoda nam dopisała, ponieważ spodziewaliśmy się takiego typowego szkockiego deszczu, a mieliśmy słońce, mieliśmy piękną trasę z widokami na szkockie góry, także ekipa była bardzo dzielna i bardzo się cieszę, że trasa została pokonana przez wszystkich. A Jurek za kilka chwil wręczy im nagrody i zobaczymy, która grupa wygrała zaangażowaniem, wygrała wczuciem się w klimat i wygrała tak naprawdę i realizacją zadań, ale także współpracą ze sobą.
0: A więc jury, no bo to jury musi ocenić, która grupa zwyciężyła. Będziemy mieli dla zwycięzców nagrodę, ale także będą nagrody dla wszystkich, którzy tutaj z nami uczestniczyli. Wrócimy do rozmowy o tym, co się tu jeszcze będzie działo. Przed wami Flogging Molly z przepięknego koncertu naszego festiwalowego, kiedy pierwszy raz przyjechali do Polski zachwyceni nastrojem, zachwyceni publicznością. Kończyli w ten sposób festiwal i istotnie dali do wiwatu. I to jeszcze jak przed wami Flogging Molly. Selfish man.

0: absolutely beautiful.
1: Jesteśmy tutaj przez cały dzień, będziemy także jeszcze kolejny dzień. W sumie cała nasza wyprawa, całe spotkanie to takie 4 dni bardzo, bardzo wielu rozmów, wielu spotkań. I właśnie o czym będą spotkania teraz, o czym będziemy rozmawiali ze sztabami, co będzie tematem dzisiejszego dnia jeszcze po tej grze, a co będziemy robili jutro?
2: Przed nami zajęcia, na których będziemy podsumowywać sobie finał. Sztaby będą mówiły, z czym mieli kłopoty, ale także co wyszło u nich fantastycznie. Będzie to dla nich taka okazja, aby wymienić się doświadczeniami, ponieważ w trakcie finału wszyscy są u siebie. Oni są w Stanach, są w Australii, są w Europie. Nie mają w tym momencie możliwości, żeby ze sobą porozmawiać i znaleźć rozwiązania jakichś kłopotów albo poinspirować się wzajemnie. A to spotkanie jest właśnie taką chwilą, aby mogli pomyśleć, co zorganizować za rok, aby pomyśleć, w jaki sposób jeszcze skuteczniej działać i jeszcze, żeby te finały były i radośniejsze, i bardziej kolorowe. Także to na dzisiaj, a jutro będziemy rozmawiać o tym, z czego te sztaby słyną, co chcieliby, żeby było przez nas oceniane jako taka ich mocna strona, z czego by chcieli, żebyśmy ich znali, z czym się charakteryzują, co organizują, które sztaby się specjalizują w morsowaniu, które organizują na więcej zajęć dla dzieci, żeby mogli się wzajemnie poinspirować, żeby mogli wzajemnie skorzystać z tych doświadczeń i roznieść je na cały świat.
1: A więc jest mnóstwo tutaj tych rozmów i powiem wam, że kiedy widzimy się raz do roku, także staram się, kiedy są razem z nami podczas najpiękniejszego festiwalu świata, byście mogli ich zauważyć, bo mają takie swoją osobne miejsce, bardzo charakterystyczne, ze swoimi flagami, ze swoimi hasłami. No będziecie widzieli z daleka i z tego, co możemy powiedzieć, są bardzo gościnni.
2: Jak najbardziej. Będzie ich pewnie około setki. Co roku mniej więcej tyle osób z całego świata do nas przyjeżdża, ze wszystkich kontynentów, więc zapraszamy serdecznie. Wioska sztabów zagranicznych. Poznacie ich po napisach, poznacie ich po zdjęciach. Przyjeżdżają całymi rodzinami, z dziećmi, z osobami starszymi, także są tam osoby w każdym wieku. Wpadajcie, odwiedzajcie ich. Bardzo chętnie opowiedzą o swoich sztabach, bardzo chętnie opowiedzą, jak do nich dołączyć. Ponieważ jeżeli mieszkacie w innych krajach i chcielibyście działać razem z nimi, to jak najbardziej zapraszam i czekamy na was.
1: Morgan G, moi drodzy, 2021.

0: Morgan G, a obok mnie już Konstancja. Konstancja jest ze sztabu Dandy i to jest sztab, który jest głównym gospodarzem naszego spotkania. To na niej spoczywa to wszystko, co tutaj mamy do czynienia i nie jest to łatwe, bo żeby wszystkich pościągać, zorganizować, żeby to wszystko wymyślić, żeby to wszystko zabezpieczyć, no powiem Ci, że jesteśmy pełni podziwu, dużo pracy.
1: Dużo, ale jest to bardzo satysfakcjonujące. To nie jest to samo, co organizacja finału tak naprawdę. Tutaj musieliśmy ściągnąć ludzi z całego świata. Co prawda jest to głównie Europa, ale mimo wszystko, kto mógł, przyjechał. Wiadomo, na świecie bardzo różnie się teraz dzieje, więc nie każdy, chociażby Australia, musiała zrezygnować z przyjazdu. Ale czy dla nas dużo pracy? No, jeżeli robiliśmy to regularnie, to niekoniecznie. Jeżeli byśmy zostawili wszystko na ostatni moment, to może by tak było, ale staraliśmy się właśnie wszystko dopinać w momencie, kiedy byliśmy o to proszeni, od razu to załatwialiśmy, w związku z czym wydaje mi się, że było fajnie, fajnie, bardzo satysfakcjonująco.
0: I co się tutaj dzieje? Bo tak, było piękne słońce, teraz jakieś małe krople z nieba spadają. To jest taka typówka szkocka?
1: Tak, tak. Szkocja to są cztery pory roku w jeden dzień. Czasami mamy słońce rano, ulewę po południu, mamy wiatry, ale i tak wydaje mi się, że udało wam się tego słońca nam troszeczkę przywieźć tutaj z Polski. Nawet gdyby tego słońca nie było w ogóle, atmosfera jest gorąca.
0: A powiedz jeszcze o swoim sztabie. Ile osób było, brało udział w czasie finału? Ile osób liczy cały sztab? No, efekty są super, no bo gracie i to jest dla nas niezwykle ważne. Podziękujmy im teraz.
1: Kochani, z tego miejsca, tutaj siedząc z Jurkiem Owsiakiem, chciałam wam bardzo podziękować za pomoc. Nasza ekipa podczas finału liczy około 30 wolontariuszy. Nasz główny sztab liczy 5 osób, ale wy jesteście niesamowici. Odkąd jestem szefową, co trwa już 5 lat, od nas jeszcze nie odszedł ani jeden wolontariusz. Z roku na rok przybywają, więc wydaje mi się, że to jest wielki sukces.
0: My na was będziemy czekali, już o tym mówiliśmy, rozmawialiśmy także z Anią Loki, że czekam na was na najpiękniejszym festiwalu świata. Dla nas to jest także niezwykle miłe, że macie swoją wioskę sztabów zagranicznych i zawsze opowiadając o was, mówimy, że jesteście także chętni do rozmowy ze wszystkimi, którzy by chcieli zapukać symbolicznie do waszej wioski i z wami porozmawiać.
1: Oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że my jesteśmy na festiwalu takim fenomenem. Wszyscy ludzie zatrzymują się, pytają, o co tutaj chodzi, że tu jest tyle flag, że jest tak pięknie i kolorowo. Jednak ta nasza wioska jest przecudownie zorganizowana, za co jesteśmy też wdzięczni. I my zawsze, zawsze chętnie z każdym porozmawiamy i zachęcimy go do udziału w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Waluś Kraksa, który jest mojej drodzy, zagra na małej scenie w soboty, 1 sierpnia o godzinie 23.20, a przed wami Waluś Kraksa, Kryzys, z koncertu, który zagrał na dużej scenie w 2021 roku.

A ja przypominam, Złoty Bączek, Kapele Polskie, trzecie miejsce Mrozu, 2195 głosów, drugie Hunter & Kur Kantata, 2376 głosów. No i wydaje mi się, że już chyba nie do pokonania, ale wszystko jest oczywiście możliwe, póki piłka w grze. Nocny Kochanek, 5788 głosów. Zespoły zagraniczne na trzecim miejscu Dirty Shirt, 2486 głosów, Pal Royal, 3112 głosów i pierwsze miejsce w tym momencie Hanabi, czyli panie z Japonii, 3326 głosów, a więc tutaj, jak widzicie, wszystko może się wydarzyć. Łącznie oddano 34462 głosy i powoli, moi drodzy, zbliżamy się do finału. Obok mnie Kamil, czyli drzwi zamknięte, drzwi otwarte. To jest taka cała opowieść, kiedyś wam o tym opowiemy, dlaczego go tak nazywamy, ale to właśnie Kamil zorganizował pierwszy taki zlot 8 lat temu w Brukseli. To twój sztab zaprosił, powiedział, że jest taka możliwość, a więc niedaleko Brukseli mogliśmy się także spotkać i powiedział już wczoraj na spotkaniu ze sztabami, że bardzo by chciał, aby 10 taki zlot znowu wrócił do Brukseli. Pamiętasz, to jest przed 8 lat spotkanie, myślałeś, że to pociąg

0: tak fajnie, że będziemy po raz ósmy z ludźmi z całego świata spotykali się, rozmawiając o tym, co się dzieje podczas finałowego grania.
1: Pierwszy slot, tak pamiętam, absolutnie, 8 lat temu, to już tyle czasu minęło, niesamowite. Pamiętam bardzo dobrze, że totalnie nie wiedzieliśmy, od czego mamy zacząć, bo wszystko szyte na miarę. Nigdy tego nie robiliśmy, musieliśmy po prostu wszystko wymyśleć. Zrobiliśmy pierwszy, zrobiliśmy potem drugi, myśląc na poprawkach pierwszego. I na tym drugim stwierdziliśmy, że kurczę, puśćmy to już dalej w świat, niech ktoś inny teraz to robi. Patrzcie, jesteśmy dzisiaj na ósmym. Dlaczego powiedziałem 10? Bo to takie fajne koło zatoczyło, nie? Mamy pierwszy w Belgii, 10 w Belgii. Nauczeni nam już pewnych doświadczeń. Wysoka poprzeczka się szykuje, ale tak, chcemy to zrobić. Będzie petarda.
0: Planujemy zarod w Hiszpanii. Jeżeli wszystko dojdzie do skutku, to także sztab, jeden ze sztabów Hiszpanii chce być gospodarzem takiego spotkania. A jeszcze ci zadam takie pytanie. Bruksela, czyli miejsce, no, takie symbolicznie, nawet nie symbolicznie, faktycznie Zjednoczonej Europy. Kiedy obserwowali was także mieszkańcy Brukseli po tylu latach, więcej wiedzą już także o Wielkiej Orkiestrze, czy także już jakby widzą, że Polska może się im także jawić w takiej postaci, postaci orkiestrowego grania? Kiedyś na początku ludzie myśleli, że to jest po prostu orkiestra, że Wielka Orkiestra to jest po prostu orkiestra. Tu ludzi wychodzi z instrumentami, no i to jest jakby wszystko, co można o takiej inicjatywie powiedzieć, a to jest zupełnie coś innego, to ma taką nazwę, ale robimy rzeczy niebywałe. Czujecie, że po tylu latach także gracie dla nie tylko Polaków, ale także dla Brukselczyków?
1: Czujemy, chociaż to jest bardzo ciężko tak naprawdę przebić się. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najbardziej widoczne. Ci, co się interesują, przychodzą, zastanawiają się, co to jest, pytają. I fakt, ale kojarzą to tak naprawdę z orkiestrą. Jak się im tłumaczy, kiedyś próbowaliśmy wynająć taką salę w gminie Brukseli i tłumaczy przez pół godziny panu tam, który to się tym zajmuje, radny. No i tak po pół godziny mówi, dobrze, no to o której ta orkiestra będzie wchodziła? Takim powiedział, no fajnie, no nie chodzi o to, no, ale tak, no próbujemy, staramy się. Nie jest to łatwe. Nie?
0: Kamil, pozwól, że zapowiem kolejną muzę, bo jesteśmy w Szkocji i właśnie zaczyna coraz bardziej padać. Jeszcze przed chwilą było przepiękne słońce, Ferocious Dog, moi drodzy, Punk Police, 2022 rok. Myślę, że także te rytmy będą bardzo, bardzo kojarzone z miejscem, gdzie jesteśmy, jakkolwiek nie jest to szkocka kapela, ale naprawdę także grająca właśnie w takim stylu. No to lecimy.

Może wszystko wyjdzie tak, jak sobie Kamil to planuje, a więc 10. zlot stawów zagranicznych może się uda i spotkamy się wszyscy w Brukseli, ale po drodze też byśmy chcieli, żeby jeszcze była Hiszpania, czyli słoneczna Hiszpania, i być może za rok to właśnie tam także będziemy spotykali się ze sztabami. Jest zawsze taką dużą niespodzianką, bo za każdym razem przyjeżdżają inne sztaby, są różne możliwości, to o czym mówiła Konstancja, nieraz odległość, nieraz koszty, które są związane z biletami, są największym takim sytuacją, która powoduje, że ktoś rezygnuje z przyjazdu, ale w tym momencie także przyjeżdżają inni, a więc ta wymiana słów jest niesamowicie gorąca i fantastyczna. Ewelina Flinta, która zagra na małej scenie o godzinie 20:35, małej scenie tylko z nazwy, w sobotę, narobiła bardzo dużo przepięknego, pozytywnego szumu, za który bardzo wam dziękuję, ponieważ wyrażacie taką tęsknotę niezwykłą za Eweliną, za jej głosem, za czymś, co sami nazywacie, że Ewelina Flinta. Ewelina jest takim dzieckiem naszego najpiękniejszego festiwalu świata. A ja bym chciał wam przypomnieć przepiękny koncert z 2002 roku, kiedy wystąpiła śpiewając Nadzieję z orkiestrą filharmoników polskich i zagrała, zrobiła przepiękny występ. Ci, którzy oglądali ten film, pamiętają taką przepiękną scenę, kiedy publiczność wzruszona, bawiąca się, Ewelina Flinta, która dała takiego niesamowitego oddechu, takim głosem, to wszystko poszło w tę setysięczną publiczność, że jeszcze raz powtórzę. Ewelina przyjeżdża ze swoim programem, nigdy jakby nie ustalamy wcześniej, co artysta ma wykonać. To jest absolutnie decyzja artystki, jak ten koncert będzie wyglądał, ale my możemy teraz sobie przypomnieć Nadzieję z 2002 roku. Ewelina Flinta.

Bardzo wam dziękujemy, że byliście razem z nami. Chodor przez cały czas w tej dzielnie nagrywał, czyli w pewnym sensie tak, że był za gałkami. My wracamy do spotkania z wszystkimi, którzy przyjechali na 8 zlot sztabów zagranicznych tutaj w Szkocji. Pamiętajcie, że naszą muzykę możecie wysłuchać bez żadnych zagadywań na kanale muzycznym zarazbędzieciemno.polendrockfestival.pl zarazbędzieciemno.polendrockfestival.pl. Patrzę przez okno, no deszcz jakby się jeszcze chyba bardziej rozkręcił, ale tak jak powiedziała Konstancja, tutaj w ciągu dnia są 4 pory roku i to także jest niesamowity urok tego miejsca, które no z ciekawością oglądamy, dotykamy, wciągamy wszystkie zapachy, ponieważ można powiedzieć, że ta wiosna przepięknie, taką bujną roślinnością, kolorami otacza nas ze wszystkich stron i wygląda to zjawiskowo. Momentami jesteśmy zachwyceni, patrzymy otwartymi oczami, no już nie mówiąc o zamku, moi drodzy, gdzie spotkały nas niespodzianki, jak orkiestry, jak wszystkie komnaty, które przeszliśmy wzdłuż i wszerz, no i atmosfera przepięknego filmu, który jak się okazuje nie do końca pokazywał całą prawdę wszystkich tych zdarzeń historycznych, a więc Szkoci nie byli wtedy, nie nosili kiltu, bo one się pojawiły w XVI wieku, no ale dla potrzeby jakby takiego pokazania i przybliżenia sobie takiej naszej opowieści, którą znamy, do której się przyzwyczailiśmy, Mel Gibson po prostu ubrał wszystkich w kilt. A my mamy swój kilt, mamy swój tartan, o czym mówiłem. Żegnamy was, ściskamy serdecznie, kochamy was bardzo mocno. Lady Punk na końcu, stacja Warszawa, 2023 rok, przepiękny także koncert na najpiękniejszym festiwalu świata. Za tydzień już będziemy mówili, jeszcze bardziej rozgrzewali was do najpiękniejszego festiwalu świata, a my dziękujemy bardzo za to, że wysłuchaliście audycji. Jeszcze raz pozdrawiamy i dziękuję wszystkim, którzy grają podczas finału w Polsce, grają na całym świecie, wszystkim wolontariuszom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy po prostu tworzą razem z nami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trzymajcie się, cześć.

0: Moleskine.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Po reklamie.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.